Bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Cała muzyka w Radiu Złote Przeboje.
1: W Radiu Złote Przeboje specjalne wydanie programu Cała Muzyka. I już teraz razem z Janem Borysewiczem z Lady Punk wspominamy lata 80.
2: Wiesz co, ja ci powiem, jeżeli chodzi o wolność i coś, bo ja bardzo dużo tych nawet tekstów mam na swoich solowych płytach Jana, bo tak. Nawet jest taka płyta Moja Wolność. Słuchaj, ja mi się wydaje, że ja od dziecka byłem takim buntownikiem i człowiekiem, który bardzo szanował właściwie wolność i taką takie coś, że ja ogólnie nie lubiłem się podporządkowywać, wiesz, i stąd ten mój bunt był taki, że ja jakby walczyłem z systemem też, który był, tak? Mhm. Natomiast ten system, który był wtedy, pamiętam w latach 80., pamiętam nasze walki w ZOMO, wiesz, we Wrocławiu, po różnych dzielnicach. Przypominam sobie taką sytuację, wiesz, że jechał wóz ten taki na wodę, wiesz, ten z takim działkiem.
3: Tak.
2: I wiesz, i po różnych piętrach ludzie wychodzili i rzucali, wiesz, w tych zomowców, i którzy przechodzili w ogóle i strzelali tam z gazu i tak dalej. Rzucali doniczki w nich. Wszystko, co mieli, jakieś leżaki, doniczki i tak dalej. A ci w ogóle, wiesz, rzucali, cały czas strzelali z tego działka wodnego albo na pierwsze piętro, na drugie, albo na trzecie. I wiesz co, tak sobie pomyślałem, zacząłem się śmiać z tego, bo to wyglądało, wiesz, komicznie. Wyglądało komicznie, bo to w sumie to był czas, w którym jakby wszyscy Polacy pokazali, jakim jesteśmy strasznie silnym i zgranym narodem, wiesz. To mnie bardzo wtedy ujęło i powiem ci, że to był taki czas, kiedy ta moja wolność była jeszcze silniejsza, czyli czułem się w ogóle, że nie jestem w tym sam. Stąd ten, wiesz, bunt jakby, który był pokazany na przykład na tej pierwszej płycie, tam gdzie są te zamki na piasku, zakłócenie porządku. Tak. Nawet zakłócenie porządku to powstał utwór właśnie, to jest utwór instrumentalny, który powstał w momencie, kiedy myśmy się tukli z tymi zomowcami, wiesz, to myśmy mieli strach, przynajmniej, nie wiem, rozmawiałem z kolegami, jak myśmy, wiesz, no trzeba było też i uciekać czasami, nie? To pamiętam, że była taka sytuacja, wiesz, że to serducho ci waliło, wiesz, na maksa i wiesz, i to serducho mi pokazało właśnie rytm tego utworu Zakłócenie Porządku, że on był taki tu, wiesz, to było jakby pokazane tamte czasy. Teraz bym inny utwór zrobił, tak? Bo to wszystko zależy od czasów, tak? Słuchaj, my nie mieliśmy jakby takiej straszliwej cenzury. Największą cenzurę, jaką mieliśmy, to było przy utworze Mniej niż Zero, tak? Ja to też opisuję w swojej książce. No wiesz, no były różne sytuacje, tak? Natomiast wolność do dzisiaj jest dla mnie rzeczą jakby taką najważniejszą. Trochę czasami mi to przeszkadza w życiu, bo jestem zbyt ostry dla niektórych i to też jest związane właśnie z wolnością, tak?
3: No tak. A też się zastanawiam, czy ta kontrola takiej impulsywności, jeśli chodzi o charakter, i jak może musiała być trochę jednak u ciebie też kontrolowana na przykład na scenie, bo kiedy były takie sytuacje jak w Jarocinie 84 podczas, nie wiem, koncertu Dezertera, wy też coś takiego mieliście we Wrocławiu podczas koncertu, że...
2: No nie tylko we Wrocławiu, wiesz, no myśmy mieli w wielu miejscach na przykład...
3: Tak, że po prostu korci, że już dostajesz frustracji na widok tego, co robi milicja na przykład z ludźmi pod sceną, nie?
2: No, ja raz wyrzuciłem cały oddział, tak? We Wrocławiu, wiesz, potem się musiałem trochę ukrywać, no. Tak. Ale też nie ze strony, pamiętaj, że wtedy też nie ze strony, wiesz, milicji były akcje, to były też ze strony, wiesz, jakby fanów, którzy między sobą walczyli, między zespołami.
3: Tak,
2: pamiętam taką sytuację, że na przykład Janusz Panasewicz został oblany, wiesz, atramentem. Przez takich paru kolesi. Miał jasne spodnie i wiesz, i pamiętam, że zeskoczyliśmy ze sceny, zapaliśmy tych chłopaków i wzięliśmy ich do garderoby, więc mieliśmy bardzo poważną rozmowę z nimi. Dlaczego, wiesz, to, że myśmy się malowali, wiesz, to nie znaczy, że my byliśmy jakimiś tam, wiesz, no, chłopaczkami takimi, którzy po prostu sobie na takie rzeczy pozwolą i trochę tych wojen też między fanami też mieliśmy, tak? Ale potem doszedłem do wniosku, że jednak te wojny to nie są wojny między między zespołami, tak? Bo myśmy się wszyscy razem trzymali gdzieś tam, wiesz. Się bardzo kumplowałem w ogóle, wiesz, i z TSA, i z Republiką, i z Grzesiem Ciechowskim, wiesz, i myśmy się w ogóle gdzieś tam na trasach spotykali, wiesz, z Lidlem na przykład, pamiętam, spędziłem piękną noc na dachu pewnego hotelu, wiesz, do rana. Więc, wiesz, to były między nami naprawdę panował szacunek, wiesz, i takie coś, co... coś, co było bardzo miłe, tak? I zwróciłem na to uwagę, że to w zasadzie nie... że powinno się zostawić w spokoju, że to się gdzieś tam uspokoi w pewnym momencie, ponieważ to nie była wina jakby tych ludzi, tylko całego systemu, który był wtedy. Ci ludzie po prostu nie wiedzieli jakby jak się zachowywać i tak dalej. Oni nie mieli żadnych przykładów, mieli same złe przykłady.
3: Tak.
2: Więc te przykłady w ogóle się przekładały na to ich zachowanie, takie nie najlepsze wtedy. Zobacz, że w tej chwili nie ma takich wojen między fanami. Nie, na koncertach ludzie się zachowują naprawdę super. Wiesz, idą, chcę iść na ten koncert, to idę po prostu, nie chcę, to nie idę. Wiesz, teraz jest to mądrze wszystko poukładane, ale też mamy, tak mi się wydaje, no mądrzejszy naród, co prawda w tej chwili jesteśmy bardzo podzielonym narodem, ale gdzie tak nie jest, powiedz mi.
3: Oczywiście.
2: W Stanach nie ma tak, wszędzie.
3: Do Francji, Niemiec,
2: wszędzie tak jest, po prostu ten cały świat zwariował, ja już od dłuższego czasu mówię, że, że wiesz, że nie zdaliśmy egzaminu, my jako ludzie.
3: Tak.
2: Ci, którym my wierzyliśmy, mówię tu głównie o politykach albo o ludziach, znaczy głównie o politykach, dlatego że politycy trochę wykończyli jakby inteligencję, wiesz, i trochę zabrakło nam takich ludzi, którym mogliśmy, wiesz, zaufać na przykład i iść jakby ich drogą, tak? Podążać tą dobrą drogą.
3: Język w telewizji czy w innych mediach, jeśli
2: wiesz, i nagle się, zobacz sobie, co się zrobiło. Rynsztokowo jest totalnie, ale jest tak na całym świecie, no.
3: Owszem, o film chciałem cię zapytać, bo jestem bardzo ciekawy. Po pierwsze, to będzie taka historia od narodzin do dziś, czy do dziś?
2: Nie, to będzie właśnie od narodzin do 83 roku.
3: Tak.
2: Czyli do założenia przeze mnie zespołu Lady Punk. Wiesz co, no ktoś, kto czytał książkę, będzie wiedział mniej więcej, jak jest. Natomiast sam obraz wydaje mi się, że będzie bardzo interesujący, bo widziałem fragmenty. Sam zagrałem małą rurkę w tym filmie. Do samego siebie mówię, do młodego Janka, który wychodzi na scenę. Rzucam takim tekstem do samego siebie. Natomiast...
3: Wiesz, jak to pytanie często mają dziennikarze. O co byś siebie zapytał, gdybyś się mógł cofnąć o parę lat, nie?
2: Znaczy, ja go nie pytam, tylko ja mu radę daję.
3: No tak,
2: radę,
3: dokładnie.
2: A ta rada jest taka dosyć ostra, więc myślę, że też bym sobie taką radę... Właśnie tu jest problem, dlatego że ja ciężko przyjmuję rady, tak? Dlatego że nie chodzi o to, że ja wiem wszystko najlepiej, natomiast wszystkie te rady, które dostawałem przez moje życie do pewnego momentu, ja je gdzieś tam w jakiś sposób przyjmowałem, ale po tej mojej aferze wrocławskiej ja po prostu trochę zacząłem patrzeć inaczej w ogóle na ludzi, wiesz? I dzisiaj tak z perspektywy czasu, jak na to patrzę, to wiesz, wydaje mi się, że to była dla mnie totalna nauczka z jednej strony, ale z drugiej strony też pokazali się ludzie, kim oni tak właściwie są w ogóle, wiesz? Ja się bardzo zmieniłem od tamtego czasu, pod każdym względem, wiesz? Trochę straciłem tego zaufania, wiesz, do człowieka ogólnie, tak? I myślę, że miałem gdzieś tam rację, bo teraz mam 70 lat i wiesz, jestem dojrzałym facetem i patrząc z perspektywy czasu widzę, że gdyby to się nie wydarzyło,
3: no, to przyszedł ślepo może.
2: To może bym szedł ślepo i nie wiadomo, jakby się skończyło. Wiesz, o co chodzi. Także wydaje mi się, że...
3: Po prostu mówiąc wprost, każdy z nas, jak czasami dostanie mocnego kopa, to się budzi.
2: Te upadki czasami są naprawdę potrzebne. On był... To jest ciężko powiedzieć, bo on nie był potrzebny, tak? Ale on z czasem mi pokazał, że on...
3: Uświadomił
2: i pokazał mi, jak warto i jak trzeba podchodzić do człowieka po tym wszystkim, co się stało, wiesz.
3: A jeśli chodzi o film, to powiem ci jedną rzecz, wiem, że miałeś piękny samochód, taki niebieski kiedyś. Forda Capri?
2: Forda Capri, tak.
3: Ten samochód, który jest użyty w filmie, nawet w nim siedziałem.
2: Naprawdę?
3: Tak.
2: Ale ciekawe, czy jest identyczny, bo wiesz, bo ten samochód... ten samochód...
3: Szczególnie, to... nawet mam gdzieś zdjęcie, to ci potem pokażę.
2: Bo były wersje angielskie i amerykańskie, ja miałem tą wersję angielską, wiesz, Przepraszam, amerykańską, bo ona miała troszeczkę inne spoilery.
3: Ale ogólnie tylko miałem taką refleksję. Kurczę, kocha ładne samochody. Znaczy do dzisiaj
2: i ładne kobiety.
3: Jaka się pojawia myśl? No, ja takiej rzeczy nigdy w swoim życiu nie będę miał, że ktoś do mnie przyjdzie. Mariusz, zrobimy o tobie film. Ale jaka się pojawia refleksja, że ktoś serio ci to mówi? Bo wiesz, bo to...
2: Słuchaj, ja czegoś powiem. Wielu jest takich, już teraz są.
3: To jest
2: takie...
3: abstrakcja trochę.
2: Już teraz trochę tak, ale wiesz co, to ja nie wymyśliłem tego, żeby był film o mnie, wiesz. To jest...
3: Domyślam się, że nie ty zadzwoniłeś.
2: To jest propozycja, wiesz, to tak. Jest propozycja w ogóle jakby odgórna, natomiast...
3: Tak jak sam przecież nie proponowałeś, żeby z tobą była rozmowa z Marcinem, wiesz,
2: tak,
3: wywiad
2: tak, rzeka. To też była propozycja, tak. No wiadomo.
3: Oczywiście.
2: Natomiast już się pojawiają takie głosy, dlaczego ten film nie jest o mnie, tylko o Janku. Wiesz, już się zaczyna po prostu, już się zaczynają tego typu rozmowy, no. Więc zobaczymy, no, poczekajmy na film,
3: a
2: zobaczymy, co będzie po filmie, bo...
3: Tak. Ale bardziej mi chodzi, jaka pojawia się w głowie refleksja, że to jest takie...
2: Jakoś nie przyjmuję tego do końca, wiesz? Ja szczerze ci powiem, że jak się ten film ukaże, to jak się tylko dowiem, kiedy jest premiera, to ja sobie gdzieś wyjadę, tak?
3: Okej, okay. Żeby mieć święty spokój.
2: Żeby mieć święty spokój. Ja jakby teraz mnie dużo czasu będzie kosztowało to, żeby się pojawiać na różnych, wiesz, wywiadach i tak dalej związanych z promocją tego filmu i to jak gdyby jestem zobligowany, żeby to zrobić. I to oczywiście zrobię, bo jestem zawodowcem i się zjawię tam, gdzie potrzeba. Natomiast już jak się ukaże, to tak jak mówię, zrobię sobie przerwę, gdzieś wyjadę.
3: Tak. A wspomniałeś o tym momencie we Wrocławiu wtedy, że trochę pojawił się taki moment refleksji, zastanowienia nad tymi radami, nad własnym życiem. I to, bo w sumie wyprzedziłeś takie pytanie, które zadałem jakiś czas temu, jak był tutaj Muniek Staszczyk, bo on opowiadał z kolei w swojej książce, która jest dosyć podobna jak twoja, też z taką rozmową, wywiadem, płynącą historią, opowieścią o tym, co u niego się działo i jak to wszystko wyglądało. I on właśnie powiedział, że kiedy miał te 50 lat, to doszło do niego, wtedy powstawała płyta Till I Have All This Gold, że gdyby się nie obudził, to mógłby sobie spędzić życie w każdej materii.
2: Wiesz co, ja bardzo przeżyłem tą całą sytuację i to dosyć długo przeżywałem. Mhm. Wręcz do tego stopnia, że ja miałem taki moment, że chciałem rzucić w ogóle granie. Mhm. Chciałem zostawić w ogóle, wiesz, nie dotykałem gitary przez przynajmniej miesiąc. Ale potem sobie zdałem sprawę z tego, że w zasadzie to nie jest wina gitary, tak?
3: Tylko, nie, no, zupełnie.
2: Tylko wiesz, no, ja coś powiem, w tym filmie będzie wytłumaczenie, tak samo jak i w książce o tym mówię, no. Coś spowodowało to moje zachowanie, wiesz, to nie był tylko jakby taki, wiesz, typowy wybryk, no, coś spowodowało, to jest tam pokazane, natomiast tak jak powtarzam, no, nie powinienem się tak zachować i już, natomiast mówię ci, te moje przemyślenia były... Były i będą do końca życia, dlatego że to mi jest wypominane, wiesz, do końca będzie wypominane, wiesz, o co chodzi, no. Jak się pojawia jakiś jubileusz, albo, nie wiem, cokolwiek, to zawsze, o, to właśnie ten, co, które nam, prawda, i tak dalej.
3: Czy ja w ogóle nawet nie chciałem o tym...
2: To są ważniejsze rzeczy niż niby to, co ja stworzyłem przez te, wiesz, wszystkie lata.
3: Ale tak? To się klika, nie? Ale ja, nie chodziło mi o to, żeby znowu wracać teraz do Wrocławia, tylko właśnie zadając te pytanie, czy w ogóle miałeś taki jakiś moment, dobra, muszę coś zmienić, bo, wiesz, i były te...
2: No, to mówię ci, że chciałem to zmienić, żeby przestać grać, tak?
3: Przestać grać, tak?
2: Ale to wiesz, no nagle sobie zdałem sprawę, że wiesz, to nie jest to i jeszcze się jakby dobijałem w wiadomo czym.
3: Tak, to byłaby najgorsza droga.
2: I tak, ale w pewnym momencie wstałem, zrobiłem po prostu stop, zszedłem do piwnicy, bo akurat to było miejsce, które to było w Pruszkowie, wynajmowałem dom, zszedłem do piwnicy, zamknąłem się tam na tydzień, tylko wychodziłem na jedzenie, i powiem ci, że wtedy właśnie skomponowałem całą płytę Zawsze tam, gdzie ty, gdzie tam tacy sami i tak dalej, wszystkie te utwory właśnie.
3: Tak.
2: I potem dopiero zadzwoniłem do chłopaków i jak już był przygotowany cały materiał, przyjechali i zaczęliśmy robić próby do nagrań.
3: Coś w tym jest czasami, jak się mówi, że sztuka radzi się w bólach, nie?
2: Tak, ale dobrze. Wszystko dobrze. Powiem ci, że dzięki temu też jestem silniejszy.
3: To w drugą stronę.
2: Nie będę ukrywał, wiesz, bo też jestem trochę dumny z siebie, że potrafiłem sobie sam z tym poradzić, bo też nikogo o pomoc nie prosiłem, wiesz, tak, żeby słuchaj, stary, pomóż mi, co mam zrobić i tak dalej. Musiałem sobie to sam przemyśleć i zrobić taką drogę, która pozwoli mi powrócić i po prostu pójść dalej z podniesioną głową. To było najtrudniejsze.
0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
3: Zmieniając zupełnie klimat na lżejszy.
2: No, dziękuję.
3: Często opowiadasz o tym, że w twojej głowie jest muzyka. Na czym Jimi Hendrix, jak kiedyś pamiętam, jakiego brat mi opowiadał, że mówił o Jimim, że nawet jak byli dzieciakami u babci, to on zawsze w głowie słyszał muzykę. To były słowa Leona Hendrixa, jego brata.
2: I cały czas to mam.
3: Komponujesz i często sobie coś zapisujesz, tworzysz na telefonie, ale bardzo często do tego nie wracasz. Myślisz, że kiedyś będzie taki materiał, że do niego wrócisz i zrobisz, że to jest twoje rzeczy znalezione na telefonie?
2: Wiesz co, jakoś nie mam chęci wracać do tych starszych, do tych utworów, które już wcześniej nagrałem.
3: Tak.
2: Ostatnio o tym myślałem. I najbardziej lubię te utwory, które na nowo komponuję. Czyli one są dla mnie takie najbardziej świeże. Ale to, o co mnie pytasz, to ostatnio postanowiłem i prawdopodobnie w ten sposób zrobię, że
3: tak.
2: Całe moje studio i wszystkie nagrania, które są ponagrywane, czy na dyktafonie, czy u mnie w studio, zostanie w takim miejscu, gdzie będzie można to potem jakby odkupić po mojej śmierci.
3: Okay.
2: Czyli cały jakby ten, całą tą otoczkę, tam gdzie ja komponuję, tam gdzie mam wszystkie gitary i tak dalej, wszystko to chcę zostawić najbliższym, żeby mogli sobie po prostu tym dysponować w taki sposób, o jaki ich poproszę, tak?
3: Tak. Kurczę, miało być takie pytanie, znowu zrobiło się poważnie.
2: Dlaczego? Wiesz, też ja nie myślę o tym, wiesz, ale to się może zdarzyć każdemu, tak? W każdej chwili.
3: No, oczywiście, że tak. Za co ty kochasz polską muzykę?
2: Wiesz co, ten stan wojenny pokazał, że polscy muzycy nie bali się tworzyć muzykę. To było najwspanialsze, powiem ci, wiesz?
3: Tak.
2: I zobacz, co się wtedy wydarzyło. Że z taką siłą wszystkie te kapele powstawały. Tessa, Republika, Manam, Lombard. Wszystkie te zespoły, które, wiesz, były w latach 80., były zupełnie inne. Zobacz, że każdy z tych zespołów grał własną muzykę.
3: Tak.
2: Nie było, wiesz, jakby podobieństw, prawda? No nie można było porównać TSA do Republiki, albo...
3: Dlatego dzisiaj mamy to, że jak coś słyszymy, to mówimy, że oni są podobni ewentualnie do tych i do tych, nie?
2: Drzem, zobacz, no w ogóle tak. A teraz można porównywać w ogóle. Teraz w zasadzie wszystko jest podobne do siebie. Mhm. Natomiast to było wspaniałe, że po prostu te zespoły... Za to kocham polską muzykę. Mówię tą starszą muzykę, tak? Mhm. Ponieważ... Owszem, jest w tej chwili, wiesz, parę takich kapel, które bardzo lubię, natomiast no, nie powstają, co mnie bardzo smuci, nie powstają takie kapele z taką mocą jak w tych latach 80. To mnie troszeczkę martwi, dlatego że tak jakby ci ludzie zwątpili, że w ogóle rock już nie istnieje, że wiesz, że będziemy szukali czegoś innego, bo rocka nie puszczają i tak dalej. Nie wolno się poddawać. Ludzie, trzeba grać rock and rolla. Cały czas trzeba grać rocka. Bluesa, rocka. To są rzeczy, które nigdy nie przestaną dawać ludziom satysfakcję. Ale nie ma tego tak jak kiedyś, tak, że można było włączyć jedno radio i po prostu miałeś w ogóle muzykę taką, jaką chciałeś, taką, wiesz, no, nasyconą czymś pięknym, tak? Teraz jest to zbyt bardzo wszystko plastikowe.
3: Było latach 80., to tylko cię zapytam, z tego czasu rock'n'rollowego, kiedy już wiemy o tym, że rock'n'roll już się człowiek wybawił i tak dalej, i tak dalej. Co byś przeniósł tylko z tamtych czasów do dzisiaj? Oprócz tego, że nie wiem, powiesz, że jakieś młodości i tym podobne rzeczy, nie?
2: Wszystko.
3: Wszystko.
2: Nic bym nie ominął.
3: Wszystko.
2: No, słuchaj, to był wspaniały czas, wiesz, to była taka zabawa, wiesz... Wiesz co, że myśmy się w ogóle o nic nie martwili. Wiesz co, to było najciekawsze. Znaczy najpiękniejsze, że myśmy się o nic nie martwili.
3: Tak.
2: Oczywiście to nas doprowadzało do ruiny, tak? Umówmy się, no.
3: Ale też takie wesołe miasteczko, nie? Mam
2: takie wesołe miasteczko, ciągle zabawa, wiesz, to było piękne, tak? No, nie było czegoś takiego, że wiesz, człowiek wraca z pracy, musi się martwić na przykład. Boże, jak ja dożyję. No, myśmy się w ogóle niczym nie przejmowali. Dlatego mówię, nic bym nie wypaczył z tamtego czasu, wiesz, to było coś niesamowitego, naprawdę.
3: Prawda, jeszcze wracając do tych starszych czasów, że wybieraliście ten skład Lady Punk, do tego chciałem wrócić, że trochę jak tworzyliście, zwłaszcza ten pierwszy materiał, tą pierwszą płytę, to też sugerowałeś się tym...
2: Wszyscy też byli tego samego wzrostu, tak.
3: Bo kiedyś mi Olaf Deriglasow opowiadał, to bardzo było zabawne, że kiedyś gdzieś tam grał, występował, już nie pamiętam, czy z Apteką, czy z innym zespołem.
2: No z Apteką to mógł być.
3: Tak. I widział go Maciej Maleńczuk. powiedział: ej ty, jesteś wysoki, możesz u mnie grać.
2: Ale coś w tym jest, wiesz.
3: No. Będziemy fajnie wyglądać na scenie.
2: Powiem ci, że jak patrzę na zespół, do dzisiaj tak mam, jak patrzę na zespół, tak. Wiesz, różne wzrostu, to tak jakoś dziwnie się na to patrzy.
3: No boysbandy na przykład są takie różne, nie? W sensie, jak patrzysz na jakiś Backstreet Boys, to każdy jest inny.
2: No ty wiesz, akurat na nikt nie patrzyłem.
3: No domyślam się.
2: Natomiast zobacz na przykład Led Zeppelin, prawda? Tak. Jak wyglądali. Zobacz ich na ich zdjęcia z tamtych czasów. Mm-hmm. Black Sabbath na przykład, Deep Purple, wiesz, no. To wiesz, to była moc, wiesz. Pamiętaj, że pod tym względem my młodzi w tamtych czasach też na to patrzyliśmy. Kurde, jak oni wyglądają.
3: Bo to imponowało.
2: Jak on miał kurtkę taką jeansową w ogóle. Tak, ja to miałem, kupiłem taką kurtkę, słuchaj, gdzieś na bazarze, jeansową taką do, wiesz, do kolan.
3: Tak.
2: Jeansową kurtkę miałem, człowieku, mając 17 lat. Wyobrażasz sobie, jak ja chodziłem z długimi włosami po prostu w tej kurtce. Ja się czułem normalnie, jakbym, wiesz, no, wrócił z Londynu w ogóle i widział się z Led Zeppelin. Wszystko miało znaczenie, naprawdę, wszystko.
3: No i naprawdę też potem te wyjazdy, nie, zagraniczne, to też było takie, że o Boże, to jest inny świat, nie?
2: Tak, tak, ale powiem ci, że teraz, kiedyś tak było, to był inny świat, naprawdę. Teraz w ogóle powiem ci, że teraz mi się nie chce nigdzie jechać.
3: No bo to jest dobrze.
2: Ale to nas nie chodzi o to, że tu jest dobrze, po prostu ja coraz... Zawsze kochałem Polskę, zawsze chciałem tu być, ale teraz jest naprawdę, to jest, wiesz, coraz bardziej, to jest trudne stwierdzić, że coraz bardziej odkrywam Polskę, nie, może to jest złe słowo, ale ona się taka zrobiła jakaś, nie wiem, no, jakaś taka przyjaźniejsza, mówię, sama Polska, wiesz.
3: To jest atrakcyjne.
2: Tak.
3: Sama w sobie. Czy...
2: Jest coś takiego, wiesz, co naprawdę powoduje to, że na przykład mówię z moją kochaną, słuchaj, może gdzieś wyjedziemy, nagle się zastanawiam, patrzę na linie lotnicze, mówię tu, mówię, kurde, nie chcę mi się nigdzie lecieć, naprawdę.
3: Tak na koniec, czy masz taką refleksję, czy macie taką refleksję, tworząc nowe płyty, nowe kawałki, że te numery, nie wiem, będą
2: znowu aż, wielkie?
3: Czy... Aż takimi klasykami, jak na przykład zaczęliśmy dzisiaj rozmowę, wiesz,
2: wiem, o czym
3: kawałka
2: mówisz.
3: Kryzysowa narzeczona, zawsze tam, gdzie ty...
2: Już ci odpowiadam, wiem, o czym mówisz. A po co ja nagrywam nowe płyty? Żeby coś takiego się wydarzyło.
3: Tak.
2: Wiesz, czy to będzie, wiesz, ta płyta, czy to będzie następna płyta. Ja po to tworzę, bo ja mam cały czas wiarę, nie nadzieję, tylko wiarę w to, że jeszcze taką płytę mi się uda nagrać, wiesz. Mhm. I wiesz, te płyty, te wszystkie płyty, które ja skomponowałem, mówię, że przez te wiele lat, to powiem ci, że jak wracam do każdej z tych płyt, wszystko jedno do której, to tak mi się przyjemnie słucha i to czasami ze znajomymi słuchami. Słuchamy tych płyt, to powiem ci, że o, ten mówi, Jezu, jaki to jest numer, a ktoś mówi, ty, ja posłuchaj, jaki to jest numer. To wiesz, coś w tym jest, tylko wiesz, o co chodzi. Czas się zmienia, tak? Mhm. Czas się zmienia, zmienia się trochę moda, trochę jest inaczej, natomiast uważam, że te płyty powinniśmy nagrywać, dlatego, że pokazujemy, że nie odcinamy kuponów. To mi na tym najbardziej zależy, tak? Żeby były nowe utwory od płyty pierwszej Lady Punk, gdzie jest tam, nie wiem, 8 kawałków, które, czy 6 kawałków, czy 7, nie wiem, już nie pamiętam, ile gramy z tej płyty na koncertach, prawie na każdym koncercie,
3: tak.
2: To jest zaledwie 30 minut. Mhm. My gramy, słuchaj, godzinę 40, godzinę 50 czasami, tak? To wiesz, ile tych kawałków musi być jeszcze? A zobacz, policz zawsze tam, gdzie ty, zostawcie Titanica w ogóle, na co komu dziś, w ogóle, wiesz, tych numerów jest, Stacja Warszawa, tych numerów jest tak dużo.
3: Oczywiście.
2: Po tej pierwszej płycie, więc wiesz, no, te utwory nie giną, wierz mi, te utwory nie nikną, nie giną, my mamy cały czas stałych fanów, których uwielbiamy, dochodzą nowi fani, no co dzisiaj dziewczyna tu z radia powiedziała, no powiedz mi.
3: No piękną rzecz powiedziała, że staje się powoli.
2: Dzień dobry, panie Janie, staje się powoli fanką Lady Punk. No przecież to nic z tym, młoda dziewczyna, tak? Mhm. To jest coś pięknego, słuchaj, wiesz, no i my mamy już trzecie pokolenie na koncertach.
3: I też, kiedy słyszysz takie zdanie, to jeszcze bardziej po tej rozmowie chce ci się iść do studia i coś stworzyć.
2: Ale właśnie po to te koncerty gramy i wiesz, z wielką przyjemnością jeździmy na koncerty. Z Panasem bardzo często w ogóle, wiesz, o tym rozmawiamy, że jest taka radość, wiesz. Stoimy na tej scenie i nagle, wiesz, podchodzimy do siebie, puszczamy sobie oczko, uśmiechamy się w ogóle i mówi, ty no zobacz, no. To jest coś wspaniałego, naprawdę.
3: A tak na koniec tylko zapytam, bo gdzieś mi to mignęło, czy wy w mieście macie wyprodukowaną kawę Lady Punk?
2: Tak. Tak, i to bardzo pyszną.
3: Bo nie piłem jeszcze.
2: Naprawdę, słuchaj, my byliśmy pierwszym zespołem, który miał perfumy własne. Mhm. Potem te perfumy w ogóle, które nam zostały, bo ich bardzo dużo sprzedaliśmy, potem te perfumy zamieniliśmy na czekoladę, oczywiście już te, na tej czekolady, bo wtedy był, wiesz, deficyt bardzo duży z czekoladą, więc zamieniliśmy te perfumy na czekolady, także rozdawaliśmy swoim przyjaciołom i znajomym, rodzinie.
3: Tak.
2: Natomiast teraz jako pierwsi mamy właśnie kawę Lady Punk.
3: Czego ci życzyć? Oprócz tego, bo płodności i chęci do działania
2: tylko
3: muzycznie,
2: zdrowia,
3: to wiesz.
2: Kochany, tylko zdrowia. Mi i całemu zespołowi, głównie mi i Panasowi, dlatego, że Panas się mi przygląda, ja jemu, wiesz, żebyśmy byli po prostu jak najdłużej razem, bo czujemy się bardzo fajnie ze sobą, wiesz, i powiem ci, im więcej lat ubywa, tym wydaje mi się, że ja i Panas jesteśmy bardziej jakby zespawani ze sobą i wiesz, jesteśmy coraz bliżsi sobie. To jest naprawdę bardzo miłe.
3: Dzięki wielkie, Mariusz Tomaszczyk.
2: Hej, hej. Dziękuję, Mariusz, dziękuję Państwu.
1: I po wędrówce po latach 80. z Janem Borysewiczem z Lady Punk czas na spotkanie z Tomaszem Zeliszewskim z budki suflera.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
4: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną w studiu, no muszę to powiedzieć, chociaż wiem, że mój gość takich słów nie lubi. Prawdziwa muzyczna legenda polskiej sceny muzycznej. Artysta, który jest od samego początku taką

0: pana przygoda z zespołem Budka Suflera?
1: Dawno, dawno temu, kiedy, jak to zwykle w życiu bywa, przypadek sprawił, że w Lublinie na amatorskim festiwalu Giełda Piosenki poznałem czterech facetów, którzy wtedy tworzyli zespół Budka Suflera. Na antenie już pojawiający się, natomiast w momencie przed pierwszą płytą. Tak mówię, przed pierwszą płytą, bo właściwie do dzisiaj, a zwłaszcza 50 lat temu, manie krążka winylowego, płyty, to było czymś tak fenomenalnie ważnym, jak no, to były prawdziwe narodziny, narodziny gwiazdy. To było coś nieprawdopodobnego, cennego, które było przedmiotem wesnej pragnień i marzeń. No być może dzisiaj czymś takim jest Grammy, czy w świecie filmu Oscar. 50 lat temu, na początku lat 70. Nagranie longplaya to była legitymacja, dowód osobisty i to było artysta, który nagrał longplay, tak to się wtedy mówiło, no mógł przynajmniej pomyśleć o sobie. Chyba jestem artystą.
0: Oprócz gry na perkusji jest pan również autorem wielu tekstów. Jak tak naprawdę wygląda u pana proces twórczy? Czy inspiracje czerpie pan z osobistych doświadczeń?
1: Przede wszystkim proces tworzenia w Budce od zawsze wyglądał tak, że najpierw powstawała muzyka, melodia, konstrukcja formalna utworu, jakieś zalążki aranżacji, przebieg harmoniczny, frazy, to pewien porządek. Jak już mieliśmy tą konstrukcję, to przez wiele lat to była moja rola. Śpiewałem tak zwane ryby. Ja śpiewałem. Mhm. Ryby to jest po prostu na przebiegu utworu śpiewałem w języku nieznanym światu. Na tej planecie nie ma takiego języka. To taki angielski, jak to się mówi, dla ubogich, połączony z jakimś norweskim, z domieszką węgierskiego, nieważne. Była zaśpiewana melodia i cała tajemnica i dobro, jakie z tego wynikało, polegało na tym, żeby to było dokładne i bardzo atrakcyjne, jeżeli chodzi o poszczególne sylaby, o akcenty. Bo to już była gotowa piosenka. I ona dopiero ozdobiona w treść, w język polski, dostawała swoje oczywiście prawdziwe życie. Uh-huh. To trudne jest dla autora ten sposób powstawania, ten sposób tworzenia, no bo pomijając, że polski język nie jest łatwy, no ale my go umiemy, rodzimy się tutaj i już jesteśmy do przodu, o ten drobny fakt. W każdym razie do tego momentu to moja rola była właśnie kreowanie frazy, budowa poszczególnych refrenów, zwrotek, zejścia z refrenu, wspięcie się na te wyżyny refrenowe. I to trzeba było po norwesku zaśpiewać, uh-huh, i potem uciekać przed autorem, który ewentualnie chciał mnie dopaść za to, co ja tam wyśpiewałem. Ale to byli wybitni autorzy, poeci, tacy jak Mogielnicki, jak Boguś Olewicz, Adam Sikorski, Marek Dudkiewicz. I oczywiście w początkowych momentach trudna jest to rola pisać do gotowej muzyki, bo to mało tego, jeszcze w polskim języku bardzo łatwo jest o transakcentację. Mhm.

0: A no te znane z dzieciństwa wierszyki, a konduktor pijany obija się o ściany. Tak nie mówimy. Akcenty są zupełnie gdzie indziej. I przy pisaniu tekstu, nawet jak nam się wydaje, że przyszła nam do głowy wspaniała myśl, coś, co jest dobre, mądre i ładne, to jest to nie do przyjęcia ze względu na transakcytację i cały ten zachwyt możemy ewentualnie schować do szuflady. Ale już nie będę przynudzał o tych wszystkich technicznych uwarunkowaniach.
1: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną w studiu Tomasz Zeliszewski, perkusista zespołu Budka Suflera. Panie Tomku, pan był świadkiem wszystkich tych najważniejszych momentów w historii zespołu. Który z nich wspomina pan jako ten najbardziej przełomowy?
0: Ja myślę, o ile w ogóle można tak powiedzieć, bo nasze życie toczy się każdego dnia i trzeba być czujnym, uważać i też umieć się cieszyć każdym tym dniem. To bardzo, bardzo pomaga. Moje życie bardzo określił moment sprzed paru dekad, kiedy właśnie pojawiłem się w Lublinie i poznałem Andrzeja Ziółkowskiego, Krzyśka Sługowskiego, Jerzego Janiszewskiego, a przede wszystkim Romka Lipkę. I nigdy nie pytałem, zwłaszcza Lipki, dlaczego tak się stało. Natomiast od Romek właściwie na samym początku znajomości, i to takiej znajomości, spotykają się różni muzycy z różnych stron kraju, którzy przyjechali na rodzaj festiwalu amatorskiego i którzy grają wspólny koncert w bardzo ładnym, do dzisiaj funkcjonującym studio w Radio Lublin. I to jest taka znajomość, można by powiedzieć, miła, kurtuazyjna, powierzchowna. Ta znajomość, o której wspomniałem, zmieniła całe moje życie. Nie wiem, co podpowiedziało Romkowi do w sprawie takiej, że właściwie prawie tuż po się masz, ja jestem Romek, jestem Tomek, może być z nami grał, może byś z nami zagrał, co ty na to, my jesteśmy i tak dalej, i tak dalej. To troszeczkę ubarwiam to, natomiast to nastąpiło wtedy i to spotkanie olbrzymi wpływ na moje życie wywarło. Ja mając lat 18, będąc bardzo młodym człowiekiem, przeprowadziłem się w inne miejsce naszego kraju i kompletnie nie wiedząc nic jeszcze o życiu, bo 18-latek wie tyle, co 18-latek. Te wszystkie ważne rzeczy są dopiero przed nim. I to był jeden z najważniejszych momentów. Wiele epizodów. Ja mam dzisiaj 70 lat, więc odpowiadając szczerze, prawdziwie na wrzucony przez pana temat, musiałem kilka takich, o ile nie kilka, sporo. Zaraz po tym, o czym powiedziałem, był epizod, który również o wszystkim decydował. Epizod polegający na prostym stwierdzeniu, gdzie moja mama, jak ją zapytałem oczywiście, co ona na to, będąc przekonanym, że mnie po prostu, jak to się mówi, wyślę z tym na drzewo, powiedziała: syneczku, myślę, że powinieneś spróbować. Jak tego nie zrobisz, to całe życie będzie ci się wydawało, że się coś naprawdę istotnego ominęło. Wybudujesz w sobie żal do siebie, do mnie, do świata, do wszystkich. Idź, pojedź, zobacz, dotknij tego.
1: Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera w Radiu Złote Przeboje w programie Cała Muzyka. Porozmawiamy teraz o człowieku, którego nie ma już wśród nas, a był taką postacią, bez której ten zespół nie mógł istnieć, czyli Romuald Lipko. Panie Tomku, niech pan opisze nam tego niezwykłego muzyka, bo pewnie nie wszyscy słuchacze mieli tą przyjemność, żeby z nim kiedykolwiek porozmawiać. Jaką był osobą prywatnie Romuald Lipko?
0: Niezwykle kolorowy gość, który ja... Dane mi było przyjrzeć się... Szukam dobrego słowa, myślę, że słowo ewolucja jest niezłe. Nie wiem, czy najlepsze, ale niezłe. Ewolucji bardzo młodego człowieka, jakim był, gdy się poznaliśmy również przecież. I jego ewolucji jako kompozytora. Jak się poznaliśmy, myślałem, że on po prostu jest basistą. Naprawdę fajnie grał na basie. Za sekundę dotarło do mnie, że to, czy on gra na basie, czy na klawiszu, czy na gitarze, i na tym, i na tym, i na tym potrafi grać. Ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze to jest to, co u niego jest w środku, czyli piękne melodie. Całą twórczość Romka można określić jednym zdaniem. Romek pisał piękne melodie. I z każdym miesiącem, z każdym rokiem to wszystko było, zmieniały się style, czas biegł dla nas wszystkich sprawiedliwie, a wszystko to, wszystkie te dźwięki, które on proponował przede wszystkim zespołowi swojemu, Budka Suflera, były coraz dojrzalsze, coraz piękniejsze. Ja pamiętam, jak sporo razem pracowaliśmy. Polegało to na tym, że on miał fragmenty melodii, pomysłu i tak dalej. Lubiłem te momenty, przyznaję. Ja pomagałem układać to we frazy, akcenty. Dobrze się rozumieliśmy w tym wszystkim. I wydaje mi się, że on każde nasze spotkanie, jak nagrywaliśmy na przykład, byliśmy przed jakąś kolejną płytą, to myśmy codziennie siedzieli przy tym fortepianie. I pamiętam, jak on mi w pewnym momencie zagrał fragment utworu poważnego, który się potem do dzisiaj nazywa się Pieśń Pokorna. Czy kilka nut, które dzisiaj są znane jako piosenka śpiewana przez kobietę dmuchawce latawce wiatr.
1: To jest program Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Powracam do mojego dzisiejszego gościa, Tomasz Zeliszewski z zespołu Budka Suflera. Panie Tomku, jakie były największe wyzwania związane z kontynuowaniem działalności Budki Suflera bez Krzysztofa Cugowskiego i czy może pan nam zdradzić tak naprawdę kulisy tego, jak Krzysztof Cugowski postanowił opuścić Budkę po wielu, wielu ładnych latach wspólnego grania?
0: Byliśmy bardzo zmęczeni i Krzysztof miał prośbę i którą tak na dobrą sprawę głównie my z Romkiem, byliśmy Andrzej Ziółkowski, ten czwarty z lat narodzin, już odszedł. Krzysiek miał i argumenty, i prośbę taką, że słuchajcie panowie, nie młodniejemy, wasz warsztat pracy można kupić, mój nie. Zdrowie, czas biegnie, jesteśmy coraz starsi i dobrze. Potem, poza tym, wiecie chłopaki, mam dwóch synów bardzo zdolnych artystów. Dopóki my gramy, nie mogę im pomóc, poświęcić się, coś z własnymi dziećmi zrobić. Pytanie i argumentacja szczera, i przemawiająca i do Romka, i do mnie. Następny wątek. No słuchajcie, chłopaki, no jest też coś takiego jak, ja chciałbym jeszcze, póki śpiewam, póki działamy, nie jesteśmy aż tak wiekowi, to chciałbym coś zrobić. No mam jakąś swoją ulubioną muzykę, coś chciałbym może w tą stronę, a dopóki gramy, no to budka jest budka, no mamy swoje priorytety, mamy swoją stylistykę, publiczność, która czegoś od nas oczekuje. No i te wszystkie argumenty ludzkie i dobrze. No to tak zróbmy, tylko zgodzi się pan ze mną, że to nie są przyczyny z gatunku płaszcza i szpady i zdrady czy konfliktu, tylko tak naprawdę zrozumienie jednego kumpla przez drugiego. W związku z czym taką decyzję podjęliśmy. Ja osobiście myślę, że Romek też. Nie komentowaliśmy tego. Więc zaakceptowaliśmy to razem z Romkiem z powodów normalnych, zwyczajnych, ludzkich. Bo to wszystko, zgodzi się pan ze mną, są jakieś argumenty. Zdrowie, chęć pomocy własnym dzieciom, wykonanie, czy zbliżenie się do czegoś w muzyce, co tak naprawdę być może nie zyska poklasku, ale jest we mnie i chciałbym to chociaż raz zrobić. To są wszystko argumenty, jak to się mówią, godne dżentelmena. Prawda? I prawdziwe. I uzyskałem naszą aprobatę. I takie rzeczy nie robi się ani w gniewie, ani w złości, ani będąc skonfliktowanym, tylko wręcz przeciwnie. Ale minął czas, dobrze, więc tylko i tu się może zatrzymajmy, bo ani ja, ani Romek nigdy nie był, a chcę to uszanować. Więc nie chcę zmienić narracji na jakąś konfliktową czy wojowniczą. Powiem taką rzecz ogólną. I to wszystko, co powiedziałem, to po pierwsze jest prawdziwe. Tak było. Takie były przyczyny i wydawało mi się, że dobre. I pewnie by tak było do dnia dzisiejszego. Tylko że oprócz rzeczy, której ani ja nie wziąłem pod uwagę, ani Romek nie wziął pod uwagę, a tę nazwę po imieniu, tą rzecz, nie, ponieważ nie mieliśmy obaj żadnych doświadczeń w tej dziedzinie, to ja się dopiero przekonałem, że ja nie jestem kolejarzem, a chociaż jestem z kolejarskiej rodziny, ani nie uprawiam żadnego innego szlachetnego zawodu. I przez 40 lat z okładem wtedy już uprawiam narkotyczny zawód, który uzależnia. Nie trzeba było wiele, ileś miesięcy, kilkanaście, jak zaczęliśmy po prostu odczuwać głód sceny, jazdy, grania. I to nie grania. Ja się zorientowałem, że ja jestem nałogowym muzykiem budki suflera, a nie potrafię inaczej żyć. I to samo dotarło do Romka. I w pewnym momencie Romek do mnie zadzwonił. To oczywiście mijały miesiące i to długie. No nie tak, że myśmy się poddali, czy nie chcieli koledze dotrzymać słowa. Nie. każdy jakoś tam sobie próbował radzić, ale to wszystko były albo substytuty, albo jedno wielkie oszustwo samego siebie. I Romak do mnie zadzwonił i nawet nie musiałem pytać o powód tego telefonu. No, tylko mu od razu powiedziałem, no, ja też. No, zadzwoniliśmy do Mietka, to też nie trzeba było długo tłumaczyć. No i zaprosiliśmy na spotkanie Krzyśka, który miał już inne plany. I tu się chce zatrzymać.
2: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
1: Słuchacie programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Razem ze mną perkusista Budki Suflera Tomasz Zeliszewski. Panie Tomku, chciałbym na moment jeszcze powrócić w naszej rozmowie do albumu, który powstał po śmierci Romualda Lipko, a mowa o albumie Skaza. Jak wyglądał proces tworzenia tego albumu?
0: Powiem państwu jeszcze jedną rzecz. Do ostatnich godzin życia Romak był człowiekiem sprawnym umysłowo, niezwykle. Właściwie no, nie mam pojęcia i chcę myśleć, że nie cierpiał w ostatnich chwilach. Na pewno miał sprawny umysł. Bo myśmy wtedy właśnie pracowali nad nową muzyką, jego muzyką. I przychodziliśmy z Mietkiem rano i Mietek puszczał mu z komórki próbę z poprzedniego wieczoru. On słuchał. O, to fajne, to tego, o, chłopaki, ale posłuchajcie, przecież pamiętacie, mówiliśmy, że tutaj przed tym refrenem nie leźmy tak w sposób taki prosty i banalny. Mieliśmy zrobić tutaj modulację i no, fakt. I były komentarze do tego, co słyszał. I na drugi dzień apiat to samo. Przyłaziliśmy do szpitala, puszczaliśmy, gadaliśmy i tak dalej. On do końca był sprawny. Skaza jest zbiorem utworów jego. To są wszystko jego piosenki. Ja no chyba muszę powtórzyć raz jeszcze o tym, że mówiąc tylko za siebie, odbyła się taka rozmowa na parę miesięcy przed odejściem Romka, kiedy on miał złe badania i do mnie i do Mietka Jureckiego no wypowiedział zdania, że jest do kitu i mówi, słuchajcie chłopaki, no jak będzie bardzo do kitu, no, miał nadzieję jeszcze wtedy na wyzdrowienie, ale gdyby było inaczej, to ja mogę mieć, no, jedną prośbę mam do was, weźcie, grajcie te moje kawałki, bo nic, tylko to po mnie zostanie. I teraz powiem coś, co dla mnie jest priorytetem, czymś, co po prostu, z czym się nie dyskutuje. Ja mu dałem słowo, że będziemy to robić. I choćby był cały świat przeciwko istnieniu Budki Suflera, to ja będę tym jednym, który się z tym nie zgodzi.
1: Tomasz Zeliszewski z Budki Suflera jest gościem programu Cała Muzyka w Radiu Złote Przeboje. Panie Tomku, są artyści, którzy jakoś tak nie lubią planować rzeczy do przodu. A czy Budka Suflera myśli, co będzie za 2, 3, 4, 5 lat?
0: Tacy goście jak my te plany mają dosyć powtarzalne. Nagrywanie nowych piosenek, dbałość o ich jakość. Byłoby cudownie, gdyby nam się udało tak jak dwa razy nam się udało stworzyć wielkie kobiece gwiazdy estrady, mówię o Izie i o Urszuli. Pal 6, wszystkie inne wydarzenia, ale z dumą to wspominam, bo to jest fakt. Na Skazie zaśpiewała z nami niezwykła młoda dama Irenka Michalska. To jest skrajny, to co powiem, skrajny pragnień marzeń. No, byłbym przeszczęśliwy, gdyby ona stała się na polskim rynku prawdziwą gwiazdą, wokalistką, która zdobywa szacunek i uznanie, bo dzięki swojemu talentowi. Współczesny rynek oczywiście wygenerował również gwiazdy, które są gwiazdami, bo są gwiazdami. I nawet jeżeli do końca nie wiemy dlaczego, no są postaciami i ja się z tego, ja to zauważam wydaje mi się, że to jest element rozwoju, pewnej ewolucji. I to nie ma w tym nic złego. I staram się nauczyć tego. Ja tego nie krytykuję. Ja to biję brawo, przyklaskuję i tylko staram się to zrozumieć i nauczyć tego. A ponieważ wychowałem się i cały mój żywot do tej pory tak wyglądał, więc budowanie gwiazdy w moim pojęciu, moimi oczami patrząc na to, jest tylko, odbywa się na dzięki talentowi i wspaniałemu repertuarowi.
1: O muzyce, o historii Budki Suflera zapewne moglibyśmy w tym studiu porozmawiać jeszcze wiele ładnych godzin, ale czas nam się kończy. Tomasz Zeliszewski, perkusista, no i także człowiek, który jest od samego początku związany z zespołem, był moim i waszym gościem w programie Cała Muzyka. Panie Tomku, to była wielka przyjemność porozmawiać z panem o Budce Suflera.
0: Dziękuję państwu za spotkanie. Było mi bardzo miło. Wszystkiego dobrego.
2: A na koniec w Radiu Złote Przeboje absolutna legenda Jean-Michel Jarre.
3: Dzisiaj w Radiu Złote Przeboje postać niezwykła, artysta, który z pewnością zmienił światową muzykę. Jean-Michel Jarre, witaj.
2: Welcome.
4: Thank you for welcoming me.
5: Dzięki za zaproszenie. Rozmowa z polskimi przyjaciółmi, mediami czy fanami to dla mnie zawsze wielka przyjemność. Cieszę się z tej okazji.
3: Na pewno porozmawiamy o tych kilku dekadach na scenie, ale muszę cię zapytać o twój stosunek do naszego kraju, do Polski, bo wydaje mi się, że jest szczególny. Czy to dlatego, że twoja pierwsza płyta odniosła właśnie w Polsce wielki sukces, czy to kwestia naszej historii?
4: Both, I would say. On a personal level, what happened when I released
5: myślę, że jedno i drugie. Od strony osobistej, kiedy wydałem album Oxygen, pierwsze listy z wyrazami uznania, poza tymi z mojej rodzinnej Francji, przyszły właśnie z Polski.
4: From the beginning, I had this kind of very mysterious.
5: Od samego początku czułem tę tajemniczą więź z polską publicznością. Zawsze też uważałem Polskę za samo serce Europy. Niezależnie od tego, czy jesteśmy w Paryżu, czy w Warszawie, czujemy, że należymy do tego samego kręgu kulturowego i mamy te same korzenie.
4: W
5: młodości ogromny wpływ mieli na mnie polscy muzycy i polskie kino.
4: Polish musicians and by movies, by the Polish cinema. From my teenage and even my childhood.
5: Te związki z waszą kulturą towarzyszyły mi od dzieciństwa.
4: Connections with Polish culture, Polish music and cinema also. And of course later on I've got.
5: Później miałem przywilej wielokrotnie u was występować, a jednym z moich najpiękniejszych wspomnień pozostaje koncert w Gdańsku z okazji rocznicy powstania Solidarności.
4: Perform in Poland lots of time and of course one of my dearest recollections of all time is the concert I've done in Gdańsk for the anniversary of Solidarność.
3: Prawdziwa legenda muzyki, chociaż zdaję sobie sprawę, że słowo legenda jest nadużywane, ale w twoim przypadku pasuje idealnie. Czujesz się legendą, człowiekiem spełnionym, jako artysta oczywiście?
4: Not really. I don't know exactly what it means. I feel very privileged to, you know, to have been at the beginning of...
5: Szczerze, nie bardzo. Nawet nawet nie wiem, co to dokładnie znaczy. Czuję się po prostu wybrańcem losu, bo byłem przy narodzinach muzycznej i technologicznej rewolucji.
3: Twój największy do tej pory koncert odbył się w Moskwie, 3,5 miliona widzów. Publiczność w Polsce pewnie będzie mniejsza, ale potrafi reagować za to bardzo żywiołowo. Czy są różnice, jeżeli chodzi o publiczność i jej reakcje w różnych krajach?
4: Yes, I would say that the Polish audience is always very special to me.
5: Tak, polska publiczność ma w sobie coś wyjątkowego.
4: But what I can say on a personal level is there is a kind of amount of.
5: Nie wiem, czy to wasza cecha narodowa, czy nasza wspólna relacja, ale zawsze czuję u was ogrom miłości, entuzjazmu i taką specyficzną więź, której nie spotyka się wszędzie.
4: It's a kind of connection which is not necessarily the case in some other countries.
5: Każdy kraj ma swój charakter. Skandynawowie na przykład są bardziej powściągliwi w ekspresji, choć w środku przeżywają muzykę równie mocno.
2: No i to na dzisiaj wszystko w specjalnym wydaniu programu Cała Muzyka. Miłego weekendu!

0: też Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
1: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert.

tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Edusho Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
5: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Jest niedziela, godzina 8 na zegarach. To Radio Złote Przeboje. Zapraszamy na wiadomości.
8: Ceny maksymalne paliw tylko do jutra włącznie. Na drogach tymczasem spory ruch. Trwają powroty z wakacji. Za chwilę też co dalej z prezesem Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Miriam Lipińska. Niższe ceny paliw w ramach pakietu ceny paliwa niżej będą obowiązywać do końca sierpnia, bo na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu. Rząd nie przewiduje przedłużenia pakietu, mówił dziennikarzom minister energii Miłosz Motyka podczas kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. A to oznacza, że jutro czeka nas ostatni dzień z pakietem CPN i jeszcze dziś i jutro za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł. 64 grosze, a za olej napędowy 7 zł. 31 groszy. Tymczasem trwa ostatni wakacyjny weekend i powroty z letniego wypoczynku. Tradycyjnie na drogach spotkacie więcej patroli policyjnych i kontroli. Sprawdzają prędkość, trzeźwość kierowców, ale też na przykład jak przewozimy dzieci.
9: Chcemy, żeby powrót z wakacji był bezpieczny dla każdego, dlatego apelujemy, nie spieszmy się przede wszystkim. Dostosujmy prędkość do warunków na drodze i swoich umiejętności, a przede wszystkim nigdy nie wsiadajmy za kierownicę po alkoholu.
8: Mówi podkomisarz Łukasz Paterski z poznańskiej policji. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Tak minister sportu Jakub Rutnicki skomentował wczorajszą decyzję sądu o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKOL-u. Radosław P. w czwartek został zatrzymany w związku z aferą Zonda Krypto, a wczoraj aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Maciej Kluczka.
10: Reputacja Komitetu Olimpijskiego i tak jest już mocno nadwyrężona. Dobrze by było, by Radosław P. tego stanu nie przedłużał i podał się do dymisji, mówił poseł Maciej Konieczny z partii Razem.
11: W tym wypadku są przesłanki ku temu, żeby tego narzędzia w obłocy Radosława P. użyć.
10: Karol Karski z PiSu do dymisji Radosława P. nie wzywa, zostawia tę decyzję komitetowi.
12: Myślę, że na ten temat powinny się wypowiedzieć organy Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
10: To pierwszy raz w ponad 100-letniej historii PKOL-u, kiedy to prezes tej instytucji usłyszał zarzuty i został aresztowany.
8: Od strony prawnej możliwość odwołania Radosława P. jest skomplikowana. Prawnicy spierają się co do tego, czy taką decyzję może podjąć walne zgromadzenie komitetu. I na koniec przypominam, dziś niedziela handlowa, czyli zakupy zrobimy także w dużych sklepach i centrach handlowych.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
7: Zdecydowanie cieplej dziś niż wczoraj, 28 stopni we Wrocławiu, podobnie też w Krakowie, Katowicach, Rzeszowie. 27 w centrum, nieco chłodniej na Pomorzu. Pokapie teraz trochę w Wielkopolsce i na północy kraju, ale potem będzie już ładnie. Kacper Sosnowski, witam w niedzielny poranek. Będę miał dla was dzisiaj kilka atrakcji, kilka zaproszeń, ale na razie nic więcej nie zdradzę. No trzeba nas słuchać najlepiej od rana.
6: Radio Złote Przeboje.
7: Niedzielę zaczynamy z matematyką, czyli 2 plus 1. Chodź, pomaluj mój świat.

London Beat w Radiu Złote Przeboje. A ja od razu zaproszę wieczorem dziś na plaży Wawer w Warszawie wielki rockowy koncert Majki Jeżowskiej. Ja wiem, że znacie jej piosenki, ale wiele osób w tej wersji, w której śpiewa je obecnie, być może ich nigdy nie słyszała. O, tak będzie dziś wieczorem. Fantastyczna zabawa i wspomnienie lat młodości gwarantowane. Majka Jeżowska dziś na plaży Wawer. Polecamy wieczorem. A po 20 jeszcze konkurs od Radia Złote Przeboje, a potem już koncert Majki.

0: Biedronce na koniec miesiąca niejedna promka gorąca. W tę niedzielę borówki amerykańskie 400 gramów 7,99 za opakowanie. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. A ser żółty w plastrach Gouda Światowic 1 kg 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
1: Barbara, ale jak to, to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
3: W Carrefourze mnożymy szkolne okazje w najlepszej cenie. Tylko w tę niedzielę wszystkie zeszyty w promocji 3 plus 3 gratis z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Nie przegap okazji. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
6: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
7: To jest poranny program w Radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

wymyśliła, żeby zachęcić fanów do wspierania różnych inicjatyw. No i oczywiście fani wierzą, że do nich uśmiechnie się los. A zatem believe, wierzymy i my.

0: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę i niedzielę mleko Vita, mleko UHT 3,2%. Teraz w gratis pakach 6 plus 6 gratis. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 18,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz nektarynka luz tylko 5,99 za 1 kg, aż 62% taniej. A szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 37% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
0: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
8: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
0: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
12: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lat.

Anita Tikaram w Radiu Złote Przeboje. A jeden z bohaterów filmów naszej młodości, czyli Sylvester Stallone, w szczerym wywiadzie powiedział tak: jako aktorowi nie zostało mi zbyt wiele czasu, w moim wieku nieustannie słyszę tykanie mojego zegara, tak już głośnego jak Big Ben. Moim pragnieniem i ambicją byłoby pójście w ślady Clinta Eastwooda i zajęcie się reżyserowaniem filmów. Aż sprawdziłem, ile aktor znany z Rambo czy Rockiego ma lat. W lipcu skończył 80. No to rzeczywiście latać na planie z pistoletem w tym wieku, to już lepiej chyba popatrzeć, jak inni latają. Dużo siły jeszcze i energii dla Stallona.

Marley w Radiu Złote Przeboje już powoli kończy, niecałe 3 minuty i będzie 9 w naszych wiadomościach. Do Trójmiasta się przeniesiemy, będzie o nocnym dużym pożarze w Gdyni. Zostańcie z nami.

0: Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Weź, zobacz, co to za okienko mi tu wyskoczyło.
4: W cyfrowym świecie nie każdy dotrzymuje kroku. Zauważ tych, którzy zostali offline. Dowiedz się, jak pomóc wykluczonym cyfrowo. Wejdź na cyfrowibezpieczniwp.pl.
5: Reklama.
6: Tu Radio Złote Przeboje. W niedzielę o godzinie 9:00 zapraszamy na wiadomości.
7: Pożar hali magazynowej z zabawkami w Gdyni. Strzelanina na północy Szwajcarii na festiwalu Techno. Są częściowe wyniki referendum na Islandii w sprawie wznowienia rozmów o członkostwie w Unii Europejskiej. Miriam Lipińska. Nocny pożar hali produkcyjno-magazynowej w Gdyni przy ulicy Chwaszczyńskiej. W środku znajdowały się zabawki z tworzyw sztucznych. Ogień objął całe wnętrze obiektu, ale już się nie rozprzestrzenia. Nie ma informacji, by ktoś w wyniku pożaru ucierpiał. Strażacy zalecają natomiast okolicznym mieszkańcom, żeby zamknęli okna i unikali spacerów po pobliskim lesie ze względu na toksyczne dymy. Jakość powietrza monitoruje zastęp specjalistycznej grupy ratownictwa chemicznego. Strzały na festiwalu muzyki techno na północy Szwajcarii pod Curychem. Tamtejsze media podają, powołując się na policję, że są ofiary. Nie wiadomo jednak na razie, czy są to ofiary śmiertelne, czy ranni. W imprezie brało udział blisko 3,5 tysiąca osób. Trwa liczenie głosów oddanych we wczorajszym referendum na Islandii. Dotyczyło wznowienia negocjacji z Unią Europejską o członkostwie we wspólnocie. Po przeliczeniu ponad połowy oddanych głosów, przeciwnicy powrotu do rozmów mają niewielką przewagę nad zwolennikami. Przeciw wznowieniu negocjacji jest nieco ponad 50%, a za ponad 49%. I na koniec wracamy do kraju. To ostatni weekend wakacji. Od wtorku rusza nowy rok szkolny, a w nim sporo nowości. Oprócz reformy nauczania Kompas Jutra, która stawia na więcej praktycznego podejścia w nauce poszczególnych przedmiotów, to także ustawowy zakaz używania telefonów komórkowych na lekcjach, przerwach i na szkolnych wycieczkach. Do tej pory każda szkoła sama decydowała w sprawie zakazu smartfonów, mówi Ewa Stolarczyk, dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 6 w Warszawie.
8: Regulamin tu już od lat funkcjonuje, który zawierał jakby właśnie informacje, kiedy i gdzie uczniowie mogą korzystać z tego telefonu. Tego telefonu przy sobie mieć nie mogą.
7: W części szkół pojawią się szafki na telefony, w innych będzie można je zostawić w sekretariacie. Nowy rok szkolny to też spore problemy. Nadal brakuje 17 tysięcy nauczycieli, między innymi matematyki, fizyki czy biologii.
9: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda na weekend.
6: Teraz najwięcej chmur na Pomorzu i w Wielkopolsce. Po południu w okolicach Trójmiasta może pokropić. Ale będzie ciepło, bo 25 stopni, 27 w centrum oraz w Poznaniu, a także w Kielcach, Wrocławiu, Opolu, Katowicach. Kacper Sosnowski, witam. 3 minuty po godzinie 9:00 zajrzymy sobie w najbliższym czasie do pięknej posiadłości Justyny Styczkowskiej między innymi i posłuchamy Beatlesów.
10: Radio Złote Przeboje.
6: Beatlesi to już teraz oczywiście.

Jamelia w niedzielne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje. Superstar, czyli o supergwieździe piosenka. No to będzie o takiej, o Justynie Steczkowskiej, która mieszka w małej wsi 40 km od Warszawy. No i fani ostatnio zachwycają się zdjęciami, na których prezentuje swoją posiadłość z wielkim ogrodem. Ogród, słuchajcie, większy niż boisko piłkarskie, tak dla zobrazowania. A na posiadłości pani Justyny jest też nawet prywatny staw. No, kontakt z naturą jest dla niej bardzo ważny. Pozdrawiamy i przyjemnego grabienia liści niebawem życzymy.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. To jest poranny program w radiu Złote Przeboje. Dobrze, że jesteśmy razem.

Red Set Fred w Radiu Złote Przeboje w ostatnią niedzielę wakacji. No dziś już pewnie niektórzy milusińscy do domu wrócą z wypraw i kolonii, bo we wtorek do szkoły. Niedzielę mamy handlową, jest szansa dla rodziców na szkolną wyprawkę, można dziś zrobić. Średni koszt tegorocznej to około 120 zł, ale takie pełne wyposażenie od zera do bohatera szkolnego z plecakiem, obuwiem, strojem na WF. No to wydatek nawet rzędu 500 zł. Ci co tydzień temu od nas plecaki zgarnęli, to zawsze są do przodu. Polecamy się na każdą okazję. A jeszcze coś dzisiaj ciekawego i fajnego będę miał dla was. Słuchajcie nas koniecznie, choćby po godzinie 10. Muzycznie teraz Stevie Wonder.

0: Słuchaj, Marian.
1: No?
0: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
1: Aha.
0: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
1: Ta.
0: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
1: Ta Mariolka to jest naprawdę...
2: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też, to poprosimy.
4: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
8: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
0: Spokojnie, Marian, w Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
10: Reklama. Radio Złote Przeboje. Gramy na to, jak na lato.

Alfa Wil w Radiu Złote Przeboje, w hymnie młodości można powiedzieć. Za chwilę zagram Ingrid wam na niedzielne dobudzenie się, trochę szybciej będzie. A Ingrid w swych mediach społecznościowych taką smutną informacją się podzieliła, bo przekazała, że po 20 latach pożegnała swojego ukochanego kota. Kota, którego znalazła, słuchajcie, 20 lat temu przy lotnisku, jak leciała do Polski. Przekazała kotowi, żeby poczekał 3 dni na nią, aż tej Polski wróci. Poszła w to samo miejsce, kot tam był, wzięła i przygarnęła go do domu. Piękna historia, prawda? Gdyby nie koncert w Polsce, to 20 ostatnich lat byłoby smutne dla Ingrid.

0: w YouTube to się zawsze można zasłuchać. Tu Radio Złote Przeboje, my tu świętujemy wolną niedzielę, a w Stanach Zjednoczonych tenisiści szykują się na US Open, szykuje się też Iga Świątek. W jakiej jest formie? Opowie sama.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Słuchacie radia Złote Przeboje w niedzielę. Minęła 10:00, czas na wiadomości.
7: Nowe doniesienia po strzelaninie na festiwalu techno w Szwajcarii. Iga Świątek o swojej formie przed ruszającym dziś US Open. A na koniec o oscypku. Górale chcą, by turyści zmienili myślenie o tym serze. Miriam Lipińska. Jedna osoba zginęła, a 5 zostało rannych w strzelaninie na festiwalu techno pod Zurichem na północy Szwajcarii. Policja podała, że stan części poszkodowanych jest ciężki. Trwa poszukiwanie sprawcy lub sprawców. Dwie wielkie polityczne imprezy dla młodych ludzi w ten sam weekend. W Olsztynie skończyła się 5. edycja Kampusu Polska organizowanego przez Rafała Trzaskowskiego, a w Juracie jeszcze dziś trwa przyszłość.pl, czyli spotkanie, na które młodych między 18 a 26 rokiem życia zaprosił prezydent Karol Nawrocki. Czy uczestnicy kampusu skorzystaliby z zaproszenia głowy państwa?
8: Jesteśmy ludźmi otwartymi na dialog z innymi, ale kampus jest już wydarzeniem, na którym jesteśmy po raz kolejny. Jurata, wydaje mi się, że na ten moment ma jeszcze za słaby program, jak na to, co mogłoby nas przyciągnąć.
9: Skoli mnie przyciąga?
8: Nie, absolutnie nie jestem odbiorcą tego typu muzyki. Jeżeli ściągnęliby The Cure, Depeche Mode, moglibyśmy rozmawiać.
7: W Juracie zaproszeni będą mogli wziąć udział w mszy świętej. Z kolei w Olsztynie wczoraj każdy dostał zaproszenie na ćwiczenia jogi lub grę w tenisa ziemnego. To teraz sport. Coś kliknęło, mówi Iga Świątek po swoich ostatnich udanych występach w Toronto i Cincinnati. Przed naszą tenisistką rozpoczynający się dziś ostatni w tym roku turniej wielkoszlemowy US Open. Jak odróżnić prawdziwego oscypka od sera, który tylko go udaje? Tego ma nauczyć turystów reaktywowany szlak oscypkowy. Pokaże też, ile pracy kryje się za produkcją jednego takiego serka, mówi Agnieszka Epler, popularyzatorka kultury podhalańskiej.
10: Ona wygląda bardzo romantycznie, są owieczki na hali, dźwięk dzwonków, a z drugiej strony są wilki, niedźwiedzie, zmienna pogoda, trzeba doić, ręcznie wyrabiać ser.
7: Dlatego organizatorzy akcji chcą, by oscypek przestał być traktowany jako kolejna pamiątka z wyjazdu w góry. Chodzi o to, by był traktowany jako coś sezonowego i przede wszystkim wyjątkowego.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
11: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
1: Pogoda na weekend.
6: Piękny dzień nas dziś czeka i te chmury, które teraz na północy kraju specjalnie w tym nie przeszkodzą. A jak już się nagrzeje, to będzie 25 stopni w Białymstoku, Koszalinie, 26 w Bydgoszczy, w Zielonej Górze i w Lublinie, 27 w Rzeszowie, Katowicach, Wrocławiu.
11: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
6: Kacper Sosnowski, witam. Będę miał w tej godzinie dla Was zaproszenie na latynoski wieczór marzeń z Agustinem Egurolą, kolację z taneczno-muzycznym spektaklem w luksusowym hotelu w Łodzi.
12: Radio Złote Przeboje.
6: Jednym słowem, przed nami kolejny finał zabawy Havana Dinner Show. Oj, będzie się tańczyło, będzie się jadło, będzie się działo, gdy nie ma dzieci w domu kult.

Eurythmics nam tu pięknie i radośnie zagrali w niedzielne przedpołudnie w Radiu Złote Przeboje, a za chwilę u nas przystojniaki z lat 90. zespół Boyzone z Irlandii, który na początku wykonywał przeważnie covery, piosenki innych artystów. No, jakoś trzeba było poważanie w świecie muzyki zdobyć, a potem mieli już własne przeboje. Najbardziej znanym członkiem zespołu to był oczywiście Ronan Keating i panowie powrócili w tym roku na chyba dwa wielkie koncerty. No właśnie, bo nie chcieli dłużej razem grać po tym, jak jeden z członków zespołu kilkanaście lat temu nas opuścił. No to chyba ich największy przebój, Words.

John Paul Young w Radiu Złote Przeboje. To na dzisiejszy ciepły, typowo wakacyjny dzień. Korzystajcie z ostatniego weekendu sierpnia. Teraz u nas piosenka, w której ostatnio się zasłuchuje, w wersji Ewy Farny. Na nami dmucha, chce lata, chce wiatr. No, no właśnie, koncertuje teraz Ewa trochę w Polsce. A swój wielki jubileuszowy koncert zapowiedziała w Warszawie w przyszłym roku. Może i to nagranie z 83 roku zaśpiewa.

nową starą, bo to jest przeróbka piosenki zespołu The Pogues o radosnym tytule Ye, ye, ye, ye. Tak to brzmi, ta nowa piosenka YouTube. A ona w związku z nowym wydawnictwem poświęconym liderowi grupy The Pogues i piosenki lidera będą tam śpiewać znani muzycy, m.in. Bruce Springsteen. A ta wersja YouTube bardzo wpada w ucho, prawda? Wracamy jednak do tego, co piękne z lat 90. Phil Hunter and the Pleasure Company.

0: Autopromocja.
1: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
2: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
1: i muzyka, która od zawsze poprawia humor.
3: Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
0: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Od soboty do niedzieli winogrona różowe na wagę 7,99 za kilogram oraz tylko z kartą Moja Biedronka schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę, a wszystkie produkty Alpro 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
6: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania Powierza.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Weekend w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W te soboty i niedzielę pomidory na gałązce 4,79 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 15 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre, tylko 10,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Chcę rzucić palenie.
16: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
17: Desmoxan. I już nie palisz.
19: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

Niedzielne przedpołudnie gra wam radio Złote Przeboje. Modern Talking. Thomas Anders z tego zespołu świętuje w tym roku 40-lecie pracy artystycznej grupy. No i w związku z tym również w Polsce kilka koncertów z największymi przebojami Modern Talking. Koncerty tej jesieni i zimą przyszłego roku m.in. w Jesionce, Wrocławiu, Lublinie, Częstochowie, Szczecinie, Opolu i Łodzi. No, spora ogólnopolska trasa koncertowa, widzę, się szykuje. Bilety już są w sprzedaży. Polacy kochają Modern Talking. A ja kocham te nagranie. Emilia, Big Big World.

OMD w Radiu Złote Przeboje. To niech to będzie piosenka dla taksówkarzy, bo dziś ich dzień. Więcej o tym święcie za 2 minuty w naszych wiadomościach południe. Zostańcie z nami.

0: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
1: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
4: No.
5: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Słuchacie Radia Złote Przeboje w niedzielę. Jest południe, zapraszamy na wiadomości.
8: Politycy koalicji rządzącej o możliwych zarzutach dla kolejnej osoby w aferze Zonda Krypto. Uroczystości pogrzebowe polskich ofiar zbrodni wołyńskiej. Dziś Dzień Taksówkarza. Miriam Lipińska. Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że niedługo do Sejmu wpłynie wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu poselskiego Michała Moskala z PiS. Ich zdaniem śledczy powinni zbadać, czy w czasie spotkania Moskala z szefem giełdy Zonda Krypto na Ibizie doszło do przestępstwa nielegalnego wpływu na tworzenie prawa. Moskal, który wcześniej nie interesował się tematem kryptowalut, po wspomnianym spotkaniu zgłosił 13 poprawek łagodzących zapisy ustawy, mówi Witold Zębaczyński z KO.
9: One wszystkie były na zamówienie i działały na korzyść Zondy Krypto.
8: Z kolei Karol Karski z PiS-u problemu w spotkaniu nie widzi.
10: Niczym niezwykłym nie jest to, że poseł spotyka się z przedsiębiorcami. Natomiast pytanie jest takie, czy co z tego wynika?
8: W aferze Zonda Krypto zarzuty usłyszał już Radosław P., szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na Wołyniu w północno-zachodniej Ukrainie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe 55 Polaków, ofiar ukraińskich nacjonalistów w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Ich szczątki zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. Spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach. W uroczystościach uczestniczą rodziny ofiar i przedstawiciele władz państwowych, w tym wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski i ministra kultury Marta Cienkowska. Wydarzenie zbiega się z 83. rocznicą zbrodni w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej. Według IPN-u ich zagłada była jednym z najtragiczniejszych epizodów zbrodni wołyńskiej. I na koniec zmieniamy temat. Zabytkowe pojazdy, występy artystyczne i konkurs na najlepszego taksówkę. W ten sposób Poznań będzie dziś po południu świętować Dzień Taksówkarza. To coraz trudniejszy zawód, mówi ambasador wydarzenia, aktor znany z roli taksówkarza w serialu Zmiennicy, Mieczysław Hryniewicz.
11: 13-13 zgłasza się. Pamiętam czasy, że kolejka stała klientów, a taksówki podjeżdżały i wybierały sobie klientów. Teraz jest odwrotnie, czasy dla taksówkarzy są cięższe, ale to nie znaczy, że żeby taksówkarze nie byli sympatyczni, uprzejmi, rozmowni.
8: Poznańskie obchody Dnia Taksówkarza startują o 16 na Placu Kolegiackim w centrum miasta.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda na weekend.
1: Już jesteśmy po deszczach, więc tych chmurek na północy kraju proszę się nie obawiać. Bardzo ciepło dziś będzie, do 28 stopni w Małopolsce, prawie tyle na południu kraju. W centrum 26-27, nieco chłodniej, bo 25 w Koszalinie czy Trójmieście.

0: A ja przypomnę hasło na dzisiejszy dzień.
1: Od rana mam dobry humor.
0: Z Radiem Złote Przeboje, oczywiście, że tak.
2: Radio Złote Przeboje.
0: I w związku z wieczornym koncertem Majki Jeżowskiej na plaży Wawer. Oj, będzie rokowo, będzie rokowo. Zapraszamy i polecamy. Kacper Sosnowski, ja też się pięknie witam i w tej godzinie będę sprawdzał dla was też pogodę na ten nadchodzący roboczy, szkolny już też tydzień. Britney Spears.

Maria Maki w Radiu Złote Przeboje z filmu Szybki jak błyskawica. Tylko proszę tego hasła nie brać dosłownie, jak jesteście właśnie w trasie. Utwór napisany specjalnie do filmu z 90 roku z Tomem Cruise'em, ale piosenkarka na początku nie chciała mieć z tym filmem nic wspólnego i śpiewać piosenki i dopiero po prośbach wytwórni się zgodziła pod warunkiem, że będzie mogła przerobić trochę tekst. No i przerobiła. I w ten oto zaskakujący sposób weszła do historii muzyki, bo filmu tak często jak tej piosenki to sobie nie wspominamy i nie odtwarzamy, prawda? A to już lata 80. Human League.

0: Autopromocja.
1: Wstają wcześniej niż wakacyjne słońce i rozbudzają lepiej niż poranne espresso. Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje każdego dnia rusza na ratunek przed nudą. Codziennie mówią o tym, co grzeje ludzi, a każdą wspólną chwilę doprawiają uśmiechem i największymi przebojami. Przekonaj się sam. Włącz Radio Złote Przeboje. Już jutro o 6:00.
0: Autopromocja.

0: 86 rok. W muzyce to był rok zespołu The Pretenders. Dzięki temu nagraniu weszli do pierwszej dziesiątki nie tylko amerykańskich list przebojów. Tu Radio Złote Przeboje, a ja tradycyjnie sprawdzam dla was pogodę na nadchodzący tydzień. Po dzisiejszych upałach jutro chłodniej, a na rozpoczęcie roku to tak nieco ponad 20 stopni. No to się dzieciaki w tych białych koszulach i marynarkach nie spocą specjalnie. I taki niemal cały nadchodzący tydzień będzie około 20 stopni cieplej na południu kraju. Więcej słońca, trochę deszczu. To jakąś piosenkę teraz proszę z motywem pogodowym. Może być, prawda? Bo lato nam się kończy. Potem jesień, zima i wiadomo co. Marek Grychuta.
1: Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palce.

0: Wakacyjne vouchero branie w Biedronce. Zgarnij 250 zł w formie voucherów. Tak, aż 250 zł. Od 28 do 31 sierpnia zrób jednorazowe zakupy za minimum 499 zł i zgarnij w sumie 250 zł w formie 5 voucherów po 50 zł każdy. Wykorzystasz je w kolejnych tygodniach września, każdy przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 5 voucherów na transakcję. Szczegóły wyłączenia i standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moja Biedronka.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej masz. Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli filety z piersi polskiego kurczaka. Opakowanie XXL. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A masło łaciate ekstra 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
2: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
1: A, zakupy w super niskich cenach.
13: No to musimy tam być, Barbara. Bo w Media
14: Expert dalej masz. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Reklama.
16: To jest Radio Złote Przeboje.

W Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato, bo jeszcze tym latem przez ponad pół miesiąca będziemy się cieszyć. To holenderski duet numero uno, holenderska grupa dwóch bliźniaków, którzy całe życie marzyli o tym, żeby robić muzykę. Grali w przedszkolu na instrumentach, śpiewali i tak całe życie im zostało. I z takim przebojem Tora zabłysnęli w 1984 roku. Zmieniamy daty muzyczne, zmieniamy klimat. To już Lutricia McNeil, 2002 rok i perfekcyjne nagranie o perfekcyjnej miłości. 12 minut i będzie 13.

0: Lil Merlin w Radiu Złote Przeboje. A za nieco ponad 2 minuty w naszych wiadomościach o 13:00 o pewnym europejskim kraju, który do Unii Europejskiej wchodzić nie chce. A potem tu już Wojtek Babiarczyk.
1: Autopromocja.
2: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie. Już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
3: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
2: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: A tamta
4: to jest mega.
7: Mega.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
5: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
5: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
5: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
5: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
10: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Weekendowe popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 13:00, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
12: Uroczyste pogrzeby kolejnych ofiar zbrodni wołyńskiej. Islandczycy nie chcą wchodzić do Unii Europejskiej. Zmiany na kolei na Śląsku. Wraca połączenie między Pszczyną a Żorami. Miriam Lipińska. Czekali na to ponad 80 lat. 55 Polaków zamordowanych w 1943 roku w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przez ukraińskich nacjonalistów spocznie dziś na tamtejszym polskim cmentarzu. W uroczystościach na Ukrainie bierze udział m.in. ministra kultury Marta Cienkowska.
13: Jesteśmy tutaj przede wszystkim po to, żeby upamiętnić te ofiary, żeby oddać im właściwy hołd i cześć.
12: Szczątki 55 grzebanych dziś ofiar zbrodni wołyńskiej zostały ekshumowane na przełomie lipca i sierpnia. A to nie koniec poszukiwań w tym miejscu. W masowych mogiłach wciąż może być pochowanych nawet kilkaset osób. Referendum na Islandii wygrali przeciwnicy wznowienia rozmów akcesyjnych z Unią Europejską. Jak podają państwowe media, powołując się na oficjalne i ostateczne wyniki wczorajszego głosowania, przeciw powrotowi do rozmów o członkostwie we wspólnocie było blisko 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja wyniosła 82,5%. Rosja szykuje się do zmasowanych ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Rosyjski resort obrony, który o tym poinformował, dodał, że ma to być odpowiedź na ukraińskie ataki na infrastrukturę cywilną i rosyjski sektor energetyczny. To oznacza, że jesienią i zimą na Ukrainie może dojść do powtórki zmienionej zimy, gdy po rosyjskich atakach na ukraińską infrastrukturę energetyczną w wielu miastach, w tym w Kijowie, nie było prądu i ciepła. Po 2 latach przebudowy linii kolejowej wróciły pociągi na trasę Pszczyna-Żory. Na zmodernizowanej trasie powstały nowe perony, a połączenia obsługują Koleje Śląskie. Pociągi ponownie zatrzymują się w Radostowicach i Suszcu, co ułatwi mieszkańcom południowej części regionu codzienne podróże, mówi Krzysztof Bąk z Kolei Śląskich.
7: Część połączeń zostanie dodatkowo wydłużona do Bielska Białej i Żywca. Łącznie na linii S72 kursować będzie 11 par pociągów Kolei Śląskich w dni robocze i 7 par w dni wolne. Na przywróconym odcinku Żory Pszczyna pojawi się 10 par w dni robocze i wszystkie 7 par w dni wolne.
12: Po przebudowie pociągi mają pokonywać tę trasę o 10 minut szybciej niż wcześniej.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
0: Do końca dnia przelotnych opadów deszczu proszę spodziewać się w paśmie od Świnoujścia aż po Suwałki. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej w Gdańsku 21, a najcieplej w okolicach Opola. Tam teraz termometry pokazują nawet do 29. Trzy minuty po godzinie 13:00 to pomiędzy niedzielnym obiadem, spacerem i zakupami. Gorąco Was zapraszam na to kolejne spotkanie w to niedzielne, w niektórych częściach jakże słoneczne popołudnie. Wojtek Babiaczek, kłaniam się bardzo nisko. No i mam ze sobą te największe kawałki lat 80. i 90. To na dobry początek piosenka, którą kocham i mogę Wam powiedzieć tak na słowo. Mogę jej słuchać 24 godziny na dobę i za każdym razem coś nowego w tej piosence odkrywam. To przed Wami już teraz Alana Miles i jej słynne Black Velvet.

0: Jeden z czołowych francuskich kompozytorów muzyki, Gérard Prescrivic w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato w niedzielne popołudnie, 11 minut po godzinie 13, a my w weekend od czasu do czasu pytamy nasze gwiazdy, jakie koncerty zagranicznych gwiazd najbardziej utkwiły im w pamięci. No to posłuchajcie, pod jakim wrażeniem jest cały czas Natalia Kukulska pewnego kultowego zespołu.
1: Pierwszy świadomy koncert, na którym byłam, i nie wiem, czy to nie będzie właśnie Simply Red, bo pamiętam, jak dawno temu na stadionie Gwardii oni grali i koncert zrobił na mnie rewelacyjne wrażenie. Pamiętam doskonale, że był taki bardzo prosty, jeśli chodzi o formę, zmieniało się kolory tła i był taki bardzo graficzny. Dla mnie w ogóle zespół Simply Red jest takim ikoną w ogóle muzyki takiej popowej i grania na żywo.
0: I jak tu nie zgodzić się z Natalią Kukulską? Niedawno zespół Simply Red zakończył taką swoją długą trasę koncertową po całym świecie. Świętowali ze swoimi fanami w różnych zakątkach świata. 40 lat na scenie. No a my z wielką przyjemnością zawsze gramy także piosenki Natalii Kukulskiej. To teraz piosenka Światło Czuła. Podobno słuchając jej trzeba założyć ciemne okulary.
2: Światło nosisz je w sobie, pozwól mi choć raz

0: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
1: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, szenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
2: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
3: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
6: Tak, Marian, jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
5: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
6: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.

Jest prawdopodobnie pierwszym wokalistą w historii, w którego stronę fanki zrzucały masowo damską bieliznę. Tom Jones w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato. 28 minut po godzinie 13. To teraz pora na zespół, który wypłynął na początku lat 80. i był właśnie w tamtym okresie bardzo popularny w Europie Środkowej. Do dziś koncertuje i do dziś przed sceną gromadzi tysiące swoich fanów. To już teraz w Radiu Złote Przeboje. Bad Boys Blue. Dajcie głośniej razem z nami. Spędźcie te ostatnie dni w wakacji 2026. A za godzinę powiem wam, jak możecie spędzić cudownie ten dzisiejszy niedzielny wieczór.

0: autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.

0: to promocja. Reklama.
1: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się masło ekstra łaciate polskie lub Simple złoty 99 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna tylko 30 sierpnia. Cena przed obniżką 4,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Chcę rzucić palenie.
2: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
5: Desmoxan. I już nie palisz.
6: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
7: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
9: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
8: TravistoFast i Travisto.
9: Aflofarm. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. Dzisiaj salony Empik są otwarte. Zapraszamy!
10: Jeszcze nie śpisz?
11: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
10: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
11: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
12: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm. Reklama.

Codziennie poświęca godzinę na medytację, a wolny czas najchętniej spędza na polu golfowym. Michael Bolton, jego cudowna ballada z początku lat 90. wybrzmiała nam w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje. Za 13 minut będzie 14. To teraz pora na gwiazdę, która w latach 90. bardzo często koncertowała w Las Vegas. No i właśnie w tym mieście, w tamtym okresie wydawano nawet specjalną gazetę o niej. Przed wami Celine Dion.

0: Kobra Nocka, do takich niezapomnianych dźwięków z lat 80. i 90. polskiej muzyki. Obiecuję wam, powrócimy tuż po sprawdzonych informacjach w Radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 14.00. Zostańcie z nami.
1: Reklama. To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: Oh.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego, kończyn dolnych.
10: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 14:00. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Jutro w Warszawie ogólnopolski protest nauczycieli. Sprawca strzelaniny na festiwalu Techno w Szwajcarii nadal poszukiwany. Ruszyła rozbudowa lotniska Katowice-Pyrzowice. Miriam Lipińska. Nauczyciele zjadą jutro do Warszawy. W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego będą manifestować przed kancelarią premiera. Walczą w ten sposób o podwyżki, ale też o swoją autonomię, przekonuje dr Aleksandra Korczak, nauczycielka języka polskiego, filozofii i etyki.
12: Ta autonomia nauczycielska niestety jest w ostatnich latach coraz mniejsza, natomiast coraz większa jest centralizacja nauczania, odgórne systemowe zarządzanie tym, czego powinniśmy nauczać, w jaki sposób powinniśmy nauczać.
11: Ogólnopolski protest ZNP. Politycy do tablicy, godne płace, dotrzymajcie słowa. Jutro o 11:00. Szwajcarska policja szuka sprawcy lub sprawców strzelaniny na festiwalu Techno pod Zurichem. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 5 zostało rannych, mówi rzecznik lokalnej policji Pascal Wenzel.
13: Według wstępnych ustaleń śledztwa wczorajsza strzelanina pochłonęła 6 ofiar. 22-letnia kobieta zginęła na miejscu. Hospitalizowanych jest także 4 mężczyzn i kobieta w wieku od 24 do 27 lat.
11: Wszystkie ofiary ataku to mieszkańcy Szwajcarii. Policja podkreśliła, że liczba ofiar może jeszcze wzrosnąć. Norwegowie opłakują zmarłego w piątek w wieku 89 lat króla Haralda V. We wszystkich kościołach w tym kraju odbyły się dziś nabożeństwa w jego intencji. Główne nabożeństwo żałobne odbyło się w katedrze w Oslo. Świece ku pamięci monarchy zapalali przedstawiciele różnych wyznań i religii. Po mszy premier Norwegii przekazał, że pogrzeb Haralda V odbędzie się między 7 a 13 września. I na koniec wracamy do kraju. Lotnisko Katowice-Pyrzowice będzie większe. Ruszyła rozbudowa terminala C obsługującego przyloty, które ma zwiększyć przepustowość i skrócić kolejki, szczególnie po wakacyjnych powrotach spoza strefy Schengen. Terminal zostanie powiększony niemal o połowę, co ma znacząco usprawnić obsługę pasażerów, mówi Piotr Adamczyk, rzecznik prasowy lotniska.
14: Liczba karuzel bagażowych zwiększy się z 3 do 5. Powstanie również nowa strefa kontroli granicznej z 16 stanowiskami, w tym 10 bramkami do automatycznej kontroli paszportowej, bramkami ABC.
11: Prace zakończą się w połowie przyszłego roku, przed sezonem wakacyjnym.
15: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
15: Pogoda.
0: Do końca dnia tylko na północy kraju proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Teraz najchłodniej w Kołobrzegu 21, a najcieplej w okolicach Opola. Tam termometry pokazują nawet do 30 stopni.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Minuty po godzinie 14 zapachniało tradycyjnym schabowym i rosołem, a to oznaczać może tylko jedno, że w niektórych polskich domach właśnie zaczyna się niedzielny obiad. To żeby dodać wam coś specjalnego na deser, to dorzucam jeszcze garść tych największych kawałków lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie. Pięknie w tej godzinie także odwiedzimy najpiękniejszą plażę w Polsce, zatem zostańcie z nami, a na dobry początek gwiazda, która niedawno świętowała 80 lat, przed wami Cher.

Prosto z filmu Nie kłam, kochanie. Ewelina Flinta, Łukasz Zagrobalny w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, 11 minut po godzinie 14, a skoro jesteśmy przy polskiej muzyce, no to warto zaznaczyć, że dziś 30 sierpnia swoje urodziny świętuje artystka, która kiedyś w latach 90. była siłą napędową tego kultowego zespołu. To zespół Hej, no i słynny teksański, a dzisiaj Katarzyna Nosowska świętuje swoje urodziny, zatem wszystkiego, wszystkiego najlepszego. A w Radiu Złote Przeboje teraz pora na zespół, którego uwielbiała słuchać i to wielokrotnie przyznawała się do tego w wywiadach, księżna Diana Duran Duran, już teraz w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to, jak na lato.

0: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
1: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
0: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
4: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele podłogi drewnianej płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Garniej nagrody. Borys Szyc.
1: Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz szczoteczka Philips Soniker z technologią soniczną nowej generacji. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 289 zł. Teraz za 199 zł.
2: MediaMarkt.

0: No niestety, wszystko co dobre szybko się kończy i przed nami ostatni tegoroczny wakacyjny koncert. Dzisiaj w ramach wielkiego podsumowania wakacji dla najmłodszych i dla tych nieco starszych zaśpiewa Majka Jeżowska. Artystka miała okazję wystąpić na wielkich scenach w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w Wielkiej Brytanii czy we Francji, no ale z tego co mi wiadomo, na plaży jeszcze nie grała nigdy. Po dzisiejszym koncercie będzie mogła sobie wpisać do CV kolejne doświadczenie. Pogoda dzisiaj rewelacyjna, pięknie świeci słońce, temperatura wręcz idealna, zatem bierzcie rodzinę, dzieciaków, sąsiadów, no nawet teściową i wpadajcie na plażę romantyczną w Warszawie. Start koncertu Majki Jeżowskiej o 20:30, zatem do zobaczenia.
1: Do zobaczenia i do usłyszenia z Piotrkiem. Połączymy się już za godzinę.
2: Plaża Wawel z radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz tysiące artykułów szkolnych z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl przed pierwszym dzwonkiem. Allegro.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
5: Oh.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
8: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
15: Bo w Media Expert dalej masz.
16: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
17: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
18: Skąd ta pionek, kochanie?
17: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
19: Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w MyMediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
20: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
21: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
20: Pamiętałem o wszystkim.
21: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
20: Dokładnie, kochanie.
21: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
20: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
21: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
22: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.

Swoją przygodę w muzycznym show biznesie zaczynał w zespole Taxi, w którym na gitarze grał słynny Zucchero. To Roberto Zanetti, którego cały świat zna pod pseudonimem Savage. Don't Cry Tonight to jego wielki numer z 83 roku. Tu Radio Złote Przeboje w to niedzielne popołudnie, skoro to przedostatni dzień wakacji, no to my z wielką przyjemnością prezentujemy wam piosenki, które te wakacyjne wspomnienia na pewno przypominają. To teraz Szwedzi podbijać będą nasze serca. Alcazar już teraz w Radiu Złote Przeboje, a my gramy na to jak na lato.

0: Ostatnie kuszenie Chrystusa, Labirynt czy Człowiek, który spadł na ziemię, to tylko niektóre filmy, w których pojawił się ten znakomity muzyk David Bowie. Jego Let's Dance wybrzmiało nam w to niedzielne popołudnie w Radiu Złote Przeboje, a w wiadomościach o 15 mamy ważne informacje dla kierowców, zatem zostańcie z nami i dajcie głośniej radio.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
4: A tamta to jest mega.
1: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofa.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz? Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
9: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
9: Najlepiej zastosować Travisto.
10: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Reklama.
0: Niedzielne popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 15, przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Wypadek promu pasażerskiego u wybrzeży Cypru Północnego. Ostatnie dni z rządowym pakietem CPN i tańszym paliwem. Bociany odlatują do ciepłych krajów, część z nich pod czujnym okiem naukowców. Miriam Lipińska. Katastrofa promu u północnych wybrzeży Cypru Północnego. Na pokładzie było 270 pasażerów i członków załogi. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Jednostka wywróciła się krótko po wypłynięciu z Kireni w odległości około 2 km od wybrzeża. Burmistrz Kireni przekazał, że służbom ratunkowym udało się dotrzeć do 159 z 258 pasażerów. Władze informują też, że do wypadku doszło przy złej pogodzie. Kolejne apele o ochronę medyków i sprzeciw wobec przemocy. To po piątkowym ataku agresywnego 20-latka na SOR-ze Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Mężczyznę próbowało powstrzymać około 10 osób, a w wyniku zdarzenia poszkodowane zostały 4 osoby. O szacunek dla medyków apeluje pielęgniarka Monika Zychowska, która była świadkiem zdarzenia.
12: Agresja pacjentów wobec nas sprawia tylko, że okres oczekiwania na udzielenie świadczenia się wydłuża i sprawia jednocześnie, że nasi pracownicy, czyli ratownicy, pielęgniarki, my sami stajemy się pacjentami. I kto wtedy będzie udzielał pomocy?
11: Policja zatrzymała napastnika jeszcze w szpitalu. Ma usłyszeć zarzuty. To ostatnie dni na to, by zatankować taniej. Jeszcze dziś i jutro działa mechanizm ceny maksymalnej w ramach rządowego pakietu CPN. Do jutra litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6 zł 64 grosze, a oleju napędowego 7 zł 31 groszy. Jesień coraz bliżej, bociany odlatują już do ciepłych krajów, część z nich z aparatami fotograficznymi. Polscy naukowcy zamontowali specjalne kamerki na grzbietach blisko 20 ptaków. Zdjęcia posłużą badaniom nad ich migracją, mówi profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
13: Przeleciały Egipt, są już w Sudanie. Wiemy to oczywiście z nadajników, które stosujemy. Niestety w Sudanie trwa wojna i sygnał jest mocno zakłócany, także nie mamy fotografii potwierdzających, ale myślę, jeżeli uzyskają lepszy zasięg, no to te zdjęcia zobaczymy. Przesyłane fotografie, no mnóstwo nas uczą.
11: W poprzedniej odsłonie projektu dzięki zdjęciom naukowcy dowiedzieli się, że bociany coraz częściej żerują na wysypiskach śmieci zamiast na polach i robią to wraz z innymi gatunkami zwierząt.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Pogoda.
1: Od Koszalina aż po Gdańsk proszę spodziewać się do końca dnia przelotnych opadów deszczu, a także burz. Gdzie indziej sporo słońca, jeśli chodzi o temperaturę. To najchłodniej o 15 jest w Jastarni, tu zaledwie 21 stopni, a najcieplej w okolicach Rzeszowa 30.

ostatnie niedzielne popołudnie tych wakacji. Koniecznie musicie je spędzić w towarzystwie gwiazd muzyki lat 80. i 90., bo tylko one pozwolą wam zapomnieć o tym, że wakacje się kończą. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek Tina Turner, teraz 4 po trzeciej.

Będąc u szczytu sławy, postanowili wystartować w brytyjskich eliminacjach do Eurowizji. Publiczność uznała jednak, że autorzy światowych megahitów nie są wystarczająco dobrzy. No i odrzuciła ich w przedbiegach. To był zespół London Beat w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato, 12 minut po godzinie 15. To teraz zabieram was do roku, w którym ma miejsce premiera komedii kryminalnej Wabank w reżyserii Juliusza Machulskiego. A w tym samym roku swój wielki przebój wydaje zespół Lombard. Nasz ostatni taniec, a ten rok to 1982. To delektujmy się wspólnie, na przykład przy popołudniowej kawie, takimi cudownymi polskimi dźwiękami w radiu Złote Przeboje. To słuchamy. To chyba

0: autopromocja.
1: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
2: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
1: To weźmy ją też na urlop.
2: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
1: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Kaufland jest fresh!
4: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
5: fresh! Back to school w MediaMarkt. Tylko teraz tablet Lenovo IdeaTab 11 cali z rysikiem i etui z klawiaturą w zestawie. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za 1099 zł.
6: MediaMarkt.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej.
12: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
14: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
13: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.

0: pokazały 40,5 stopnia w cieniu. Ale jestem przekonany, że dzisiaj, na finał wakacji, będzie jeszcze cieplej. Rekord temperatury prognozowany jest w okolicach 20:30, bo to właśnie wtedy swoimi wielkimi przebojami zacznie nas rozgrzewać Majka Jeżowska, która kończy koncertowy sierpień z radiem Złote Przeboje na plaży Wawer. Laleczka z saskiej porcelany, a ja wolę moją mamę, a może wszystkie dzieci nasze są. Jakie przeboje dzisiaj zagra Majka Jeżowska?
1: Będą wszystkie moje najpiękniejsze piosenki w bardzo mocnych rytmach. Będziemy tańczyć, śpiewać wieczorową porą, godzina 20:30. Zapraszam, musicie tam być.
0: Ja będę głośno śpiewał, no może nawet pójdę w pogo pod sceną. Gwarantujemy gorącą atmosferę i niezapomniane muzyczne doznania. Serdecznie zapraszamy wszystkich słuchaczy Radia Złote Przeboje na plażę Wawer. Weźcie ze sobą dzieciaki, przyjaciół, listonosza, no wszystkich ze sobą weźcie i wpadajcie. Start koncertu Majki Jeżowskiej punktualnie o 20:30.
2: Jak tak wymieniałeś, Piotrze, te piosenki, to ja najbardziej czekam na kawałek Papierowy Men.
3: Plaża Wawer z Radiem Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dobrze rozpoczęty dzień to gwarancja uśmiechu na kolejne godziny. Dlatego nie ryzykuj. Postaw na wspólny poranek ze Słoneczną Brygadą Radia Złote Przewoje. Tylko oni potrafią poprawić nastrój, wywołać śmiech, powiedzieć o tym, co istotne i zamienić każdą chwilę w szczere złoto. Sprawdź to sam. Włącz Radio Złote Przeboje już jutro o 6:00.
0: Autopromocja. Reklama. Pa, pa, ra, ra, pa, ra, pa, ra.
2: Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W tę niedzielę borówki amerykańskie 400 gramów, 7,99 za opakowanie. Do tego świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs, 4,99 za kilogram. A ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kg, 14,99 za opakowanie z kartą Moja Biedronka. Limit 3 sztuki na kartę. Biedronka.
3: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już jutro o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Polecam, Ania powierza.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
9: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
10: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już jutro o 21.30 w TVN.
11: Au! Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
13: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
16: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
15: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
16: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
17: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
18: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.

Ten kawałek zrodził się tuż po nocy pełnej namiętności z dziewczyną głównego wokalisty. To Cutting Crew w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato. A propos tych wakacyjnych numerów, to teraz Olivia Newton-John i John Travolta prosto z musicalu Grease.

0: miała w sobie tyle energii, że spokojnie mogliście przy niej doładować swoje smartfony, a do tych energetyzujących kawałków lat 80. i 90. powrócimy tuż po sprawdzonych wiadomościach w radiu Złote Przeboje, które punktualnie o 17.
1: Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
6: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
5: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
5: Aflofarm.
1: Marian, o czym myślisz?
7: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
7: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
1: Reklama.
0: Letnie popołudnie spędzacie ze Złotymi Przebojami. Na zegarach 17. Przed nami tylko sprawdzone wiadomości.
11: Pożar hali magazynowej w Lublinie. Dym widać z wielu kilometrów. Nowe doniesienia po wypadku promu w wybrzeży Cypru Północnego. Jeszcze tylko dziś i jutro obowiązuje rządowy pakiet CPN. Miriam Lipińska. Kłęby dymu nad Lublinem. Płonie tam hala magazynowa przy ulicy Kasprzaka. Nie ma informacji, by w wyniku pożaru ktoś ucierpiał. Nie było też potrzeby ewakuacji okolicznych mieszkańców. Na pokładzie promu pasażerskiego, który wywrócił się u wybrzeży Cypru Północnego, nie było Polaków, potwierdziło polskie MSZ. Tymczasem już wiadomo, że w katastrofie promu zginęło co najmniej 7 osób. 172 osoby udało się uratować. Na pokładzie było w sumie 270 pasażerów i członków załogi. Ekipy ratunkowe próbują dotrzeć do 23 osób uwięzionych w odwróconym do góry dnem promie. Do wypadku doszło krótko po tym, jak jednostka wypłynęła z Kireni. Islandczycy nie chcą do Unii Europejskiej. We wczorajszym referendum większość zagłosowała przeciwko wznowieniu rozmów ze wspólnotą o członkostwie. To oficjalne wyniki głosowania.
12: Myślę, że to dość smutne, że Islandczycy nie chcą nawet widzieć możliwości przystąpienia do Unii Europejskiej. Myślę, że było bardzo blisko. Moim zdaniem to były wybory, które musiały się odbyć. Musieliśmy przedstawić pewne opinie. Nadal jest mniej więcej 50 do 50, ale wynik mówi sam za siebie. Myślę, że możemy odłożyć tę sprawę na bok, przynajmniej na razie, i skupić się na innych rzeczach.
11: Przeciw wznowieniu rozmów zagłosowało niespełna 53% Islandczyków, za nieco ponad 47%. Frekwencja była bardzo wysoka, wyniosła 82,5%. Zmieniamy temat. Po wakacjach warto umówić się do dermatologa, by obejrzał znamiona na skórze pod kątem czerniaka, radzą lekarze. Sprawdzajmy, czy na skórze nie pojawiły się nowe zmiany, mówi dr Aldona Stachura.
13: I określić sobie, czy to może być coś groźnego.
11: Czerniak to nie tylko ciemne znamiona, to też blade lub czerwone zmiany. Jeśli nowe przebarwienie nie znika po 2 miesiącach, warto dmuchać na zimne i się zbadać. 6,64 zł za litr benzyny 95 i 7,31 zł za olej napędowy. Jeszcze tylko do jutra obowiązują ceny maksymalne paliw, podobnie jak rządowy program CPN.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
15: Sponsorem programu jest Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
14: Pogoda.
0: Do końca dnia w okolicach Koszalina i Gdańska jeszcze proszę spodziewać się przelotnych opadów deszczu. Gdzie indziej mamy szansę na dużą dawkę słońca. Najchłodniej teraz w Mielnie 21 stopni, najcieplej w Rzeszowie. Tu termometry o 17 pokazywały 30 stopni.
15: Sponsorem programu był Vision Express. Sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
0: Jakby na to nie patrzeć, panie i panowie, zaczynamy ostatnią godzinę niedzielnego popołudnia, na którą gorąco zapraszam was do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. Jeśli nie macie żadnych planów na dzisiejszy wieczór, to za kilka minut będę miał dla was pewną propozycję. Już teraz na dobry początek Annie Lennox, Dave Stewart i Eurythmics, a na zegarach 4 po 5.

rockowym pazurem zespół, który zrodził się pod koniec 94 roku, a do dziś miło wspomina go jeden z założycieli, czyli Grzegorz Skawiński. Ona w radiu Złote Przeboje, no i ten cudowny głos Agnieszki Chylińskiej. No a teraz pora na artystę, który do zespołu Take That trafił dzięki mamie. To ona podobno zobaczyła ogłoszenie w gazecie i namówiła go na przesłuchanie. Przed wami Robbie Williams w radiu Złote.

0: Autopromocja.
1: Muzyka, zabawa i śpiew. Radio Złote Przeboje zaprasza na koncert Majki Jeżowskiej na plaży Wawer w Warszawie.
2: Papierowy mem. Papierowy mem.
1: To już dziś, po 20:00. Spędźmy ten czas razem.
2: Najpiękniejsza w klasie, bez dwóch zdań. Na przerwach biłeś o nią się nieraz.
1: Wstęp wolny. Do zobaczenia na miejscu.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
3: Aha.
4: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Barbara, ale jak to już koniec wakacji?
7: Spokojnie, Marian. W Media Expert jest jeszcze niedziela handlowa.
6: A, zakupy w super niskich cenach. No to musimy tam być, Barbara.
8: Bo z Media Expert taniej masz.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Reklama.

0: Tak, wam gramy, że aż trudno oderwać się od głośników, a dzisiaj wszystkie drogi w Polsce prowadzą do jednego miejsca.
1: Plaża Wawer z radiem Złote Przeboje.
0: A my z prędkością francuskiego pociągu TGV przenosimy się do Warszawy na plażę Wawer. Na miejscu jest Piotrek Jachim. Piotrze, powiedz mi, jak tam na tej plaży jest?
2: Na plaży fajnie jest. A będzie jeszcze fajniej, bo wielkimi krokami zbliża się wielki koncertowy finał wakacji 2026. O 20:30 na scenie ustawionej na plaży romantycznej w Warszawie, na plaży Wawer, pojawi się Majka Jeżowska, która zaśpiewa swoje największe przeboje. No i na pewno na usta ciśnie wam się kilka pytań. Czy będzie dobra pogoda? No jasne, że będzie, bo zamówiliśmy dobrą pogodę, więc o deszczu nie ma mowy. Czy na koncert można przyjść z dziećmi? No, ja bym powiedział, że nawet trzeba. Skoro nasze pokolenie wychowało się na piosenkach Majki Jeżowskiej, to kolejne też powinno. Ile kosztuje bilet na to wydarzenie? Otóż odpowiedź brzmi: wystarczy uśmiech bąbelka. A co trzeba zabrać ze sobą? No właściwie to nic poza dobrym humorem. A teraz jeszcze moje pytanie. Pytanie do Majki Jeżowskiej, no to czego właściwie można się dzisiaj spodziewać?
3: Przyjeżdża Majka.

0: I tak mi się na wspomnienia zebrało.
1: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert.

0: Autopromocja.
1: Najlepsze z najgorętszych zostały wybrane. Zebraliśmy wasze propozycje i ułożyliśmy listę wakacyjnych złotych przebojów. Zero nudy, tylko kultowe utwory.

0: Przekonaj się sam. Włącz radio Złote Przeboje. Już jutro od 6:00. My nie kończymy wakacji. Razem z tobą robimy im wielki finał.
1: Autopromocja. Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Barbara, ale jak to? To już koniec wakacji?
2: Tak, Marian. Jedni wracają do pracy, inni do szkoły.
1: A to przydałby się jakiś kodzik rabatowy.
2: No mówisz i masz. Kody rabatowe na koniec wakacji w Media Expert.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow!
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
8: Pan Rębiszewski?
9: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
8: No to życzę szczęścia.
9: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
10: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
11: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
13: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
14: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
15: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster, już jutro o 21.30 w TVN.

0: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
1: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Zdrowo niskie ceny czekają. Allegro.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Ubezpieczenie samochodu w banku?
6: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/PAT. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Ale w Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.

0: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
1: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
0: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
2: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
3: Pan Rębiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Sara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: Tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media.

0: śmiga ten nowy laptop, Marian.
1: Prawda?
0: No.
1: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: No kto, no wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: przecież Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Zapowiadają, że to jest.